0: Kasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refren.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

wyjść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból,

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu te

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
2: Przed mikrofonem Krystian Lis. Witam Was serdecznie. Wtorek, 29 września. Polska stała się na mapach pogodowych Europy wielką białą plamą, ale bez obaw, to nie jest śnieg, a wskaźnik braku opadów. Synoptycy zapowiadają u nas potężny wyższy. W Krakowie nawet przez najbliższe 10 dni nie spadnie ani kropla deszczu. Będzie słonecznie i wyjątkowo ciepło, więc to babie lato zostaje z nami na dłużej. No ale poranki jeszcze chłodne. Chociaż dzisiaj do 22 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował reporter SK Michał Skolimowski. Michale, jest porażka, no ale były też momenty dobrej gry.
4: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie, już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
3: Na kolejny mecz już w piątek w Warszawie z Rumunią, a późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. W pobliżu przejścia granicznego w Doruchusku uderzył rosyjski dron. Wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości.
5: Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
3: Mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, a z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście graniczne w Dorochusku. A blisko 700 zarzutów usłyszało dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. Działali w okolicach Radomia, dostali zakaz m.in. opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
0: SK Kraków News.
2: Krystian Lis. Wybory w Krakowie wchodzą w decydującą fazę. Przed nami druga tura i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej rzuca wyzwanie Łukaszowi Gibale i proponuje serię bezpośrednich debat przed głosowaniem. Jestem gotowa na konfrontację programów, deklaruje senatorka. Sztaby mają teraz ustalać terminy i miejsca starć. Uwaga na aleje 29 listopada. Przed nami jeszcze dwie noce drogowych utrudnień na odcinku od Woronicza do Siewnej. W ramach napraw gwarancyjnych jezdnia będzie czasowo zwężona, ale przejazd pozostanie możliwy.
6: Jest i on, dzień dobry. Jest i on, czyli wtorek, a nie ty.
7: No. Wszyscy my, my.
8: Coś ty taki zaskoczony, no.
7: A, coś tak.
6: Wtorek tak samo nas zaskoczył w kalendarzu, jak wczorajszy wynik meczu Polska-Szwecja.
8: Weź, już nie przypominaj, to było wczoraj. Teraz w wielu domach trwa prawdziwa walka. Walka z budzikiem.
7: No właśnie, skoro już nie śpię, więc jestem w radiu. Dokończcie to, no, proszę dokończyć, no.
6: Skoro nie śpię i tutaj trzy kropeczki do uzupełnienia.
8: Nianki, ty powinieneś powiedzieć, że skoro już nie śpisz, to stawiasz wszystkim espresso, bo dzisiaj jest dzień kawy, wiesz?
7: Przerobi!
9: Na sojowym.
7: Espresso tylko czarne.
8: 664-402-302 lub peskowy messenger. Łapcie za telefon, ta ikonka mikrofonu. No i skoro już nie śpicie, to...
10: Szwedzi. Do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Jak wjechała kawka.
1: Pysznie, pysznie, pysznie. Kama, jak chcesz, to twoje dopiero się robi, więc
2: jak
1: możesz
2: chcesz,
1: z mojej.
2: Napij się ode mnie.
1: Tak, dokładnie.
3: Cudownie, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. To ja może w takim razie sprawdzę, co na eskowym Messengerze. Mhm. Bo dzisiaj padło pytanie, skoro już nie śpicie, to co?
4: Czesieska, skoro nie śpię, to jadę.
1: To jeszcze pytanie, gdzie? Zaglądamy na linię numer 2.
5: Skoro nie śpię, to pracuję. Kocham swoją pracę. Pozdrawiam Radio SK i dla mnie też jedno espresso poproszę.
6: Proszę bardzo, robi się, szefie, nawet podwójne będzie.
1: Dobrze, jak to mówią w Messengerze, do 3 razy sztuka.
7: Skoro nie śpię, to jadę do pracy. Jak to mówią, ból chwilowy, chwała wieczna.
1: To ładne. Tyle lat żyjemy, nie znaliśmy tego, prawda?
3: Nie, ale brzmi co najmniej jak mój następny tatuaż.
1: To teraz wy, skoro nie śpię...

0: Zdecydowanie, bo weszła ona.
1: Rozmnażamy się w studiu, rzeczywiście. No, pani Jadzia dołącza do nas. Dzień dobry. Eminem.
2: Poranne prasowanie.
3: Nie kacha, tylko Jadzia. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry. Po kawce już?
2: Już.
3: Oglądałaś w ogóle jakikolwiek odcinek nowej edycji Tańca z Gwiazdami, bo to już chyba jest 79. edycja?
2: Nie.
1: Nie oglądam.
0: A powinnaś.
2: To znaczy czasami tam
3: jednym
2: coś
3: okiem.
2: Spojrzę.
3: Tak włączę i od razu zasypiam.
1: Ja tam słyszałem, że ktoś tam się, stresują się bardzo, tak?
3: Jest wszyscy. Aktorka Iza Kuna. W ogóle
0: to jest super
3: świetna
0: aktorka,
3: kobieta.
2: Bardzo ją lubię.
1: Bardzo lubimy panią Izę.
3: I tak
1: oczywiście.
3: Jak w Tańcu z Gwiazdami są osoby nieznane i znane, to ta jest właśnie z tych znanych.
0: Bardziej nawet znana niż tancerz, z którym tańczy.
3: Tak.
0: No ale właśnie ona przyznała, że dla niej najbardziej stresującą rzeczą w życiu jest udział w Tańcu z Gwiazdami.
3: No.
0: Wy nie wiecie nawet, ile mnie to kosztuje, powiedziała.
3: Takim samym.
1: Nie,
3: dokładnie tak.
1: Więc
3: słuchajcie, skoro
1: bo
3: tak,
1: widzę, tak, okay,
3: tak wielkie aktorki i osoby potrafią się stresować występem w Tańcu z Gwiazdami, to Jadziula, kiedy ty się w życiu i czym najbardziej zestresowałaś? Pamiętasz taki moment?
2: No, pamiętam, jak trzeci raz musiałam pisać maturę z matematyki.
1: Ale udało się w końcu?
3: Brawo!
1: 10!
3: No to dawaj jakiś trik jeszcze. Dla każdego, kto stanie w życiu przed wielkim stresem, jaki jest taki trik, metoda na to, żeby poradzić sobie z napływającą falą stresu?
2: Trzeba przy sobie nosić piersiówkę.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Żeby była jasność, na maturę bardziej polecam cyrkiel, linijka, te sprawy.
1: Ale nosić.
2: Wiedzę. Ale nosić.
3: Nie używać.
2: Pozdrowienia
1: dla ZOO. Wszystkie ZOO, które nas słuchają, to tak.

0: tylko 5 minut do godziny 7.
1: Słuchaj, sprawa jest. Gdybyś chciała dzisiaj pójść się wykąpać,
0: no,
1: w sensie nad morze pojechać,
0: aha,
1: to masz zakaz pomiędzy Rowami a Jarosławcem.
0: Aha, czyli w Rowach nie wolno.
1: Nie, ale kawałek się dalej kąpać? Już możesz, także spokojnie.
2: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Rozumiem, że więcej szczegółów u Marcina Prockiego.
3: Oczywiście, Marcin właśnie kończy pić kawkę, widziałem.
1: I nakłada kąpielówki. Mhm.

0: Reklama. Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Wtorkowy poranek, przed mikrofonem Christian Lis i bardzo dobre newsy pogodowe, więc kto spragniony dobrych informacji, teraz daje głośniej. W Krakowie szykuje nam się genialna pogoda, złota polska jesień ze słońcem i temperaturami dochodzącymi w najcieplejszych momentach do 20-22 stopni. Parasole zostawiamy w domu. A to podczas, gdy południe Europy zalewają jesienne ulewy. To my na mapach synoptyków wyrastamy na wielką białą plamę. Ten biały kolor oznacza brak deszczu co najmniej do 8 października.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 6.30, zaczynamy Męska News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek nowe informacje z Kościerzyny. Ruszyło śledztwo w sprawie potrącenia 3-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód. W sprawie nikt nie został zatrzymany, a ojca pokrzywdzonego przesłuchano w charakterze świadka. Plaże między Rowami a Rusinowem zamknięte. Wśród nich są także te w Ustce i Jarosławcu. A to po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru.
11: Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
10: Mówi Dagmara Szerlot z Urzędu Morskiego w Słupsku. Dziś ruszy sprzątanie plaż, a jednocześnie ruszyło wyjaśnianie, skąd substancja może pochodzić.
12: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
13: SK Sport News.
10: Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie, zakończonej remisem po 1, liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam 2 gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią.
12: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
14: Hej, dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 29 września, 6.32 już.
15: Ojej, skoro już nie śpię, to powinnam pójść odebrać paczkę, bo dzisiaj jest ostatni dzień. Ojej. Żebym mogła ją odebrać, bo odeślą ją. Ojej.
14: Skoro nie śpisz, to odbierz Messengera lepiej.
15: Uwaga, halo.
16: Skoro nie śpię, to znaczy, że wszyscy wokół mnie też nie mogą spać. A, i dla mnie też by się przydało espresso, ale podwójne, a najlepiej potrójne.
14: Jakbym mojego ojca słyszał. Ja wstaję, to niech cały dom wstaje.
17: Jakie to ma być espresso dla słuchaczki? Potrójne?
14: Dawaj poczwórne.
17: Pewnie.

0: Hej, Impala chyba skrada się do kuchni, Jankes, po twoją kawę, tak.
1: Właśnie chciałbym wam pokazać, bo widzę, już wiem, o czym będziemy rozmawiać. Pokazuję wam mój plecak.
2: Ja ci powiem tak, znamy się nie od dziś, w twoim plecaku jest wszystko, więc mogę powiedzieć śmiało, że twój plecak może być plecakiem ewakuacyjnym.
1: Ale to patrzcie, co wyciągał, uwaga, jest.
2: Jest skarpetka.
3: Skarpetka się przyda. No.
1: Uwaga, gdyby mi mojej zabrakło, którą mam na głowie, co mam?
2: Masz drugą czapkę.
1: Awaryjną czapkę mam.
2: Bardzo dobrze.
1: Uwaga, i patrzcie na to, co mam.
2: Jedną parówkę. W otwartym opakowaniu dodam.
1: Uwaga, co jeszcze?
2: Wiemy o tym, dlatego że Poczta Polska sprzedaje plecaki ewakuacyjne.
3: Tak, idziesz na pocztę wysłać list, a tam plecak ewakuacyjny.
1: A mają tam pomidory, bo mam pomidora znalazłem w moim plecaku jeszcze.
2: Pamiętajmy, plecak ewakuacyjny miałby być w domu na potrzebę takiego szybkiego opuszczenia domu z niezbędnymi rzeczami.
3: Słuchajcie, wiemy, co w plecaku ewakuacyjnym ma Jankes. Poznajemy za chwilę kolejne szczegóły. Ja mogę zgadywać bez żadnych podpowiedzi, co jest w plecaku ewakuacyjnym sprzedawanym przez Pocztę Polską.
1: Dawaj, co jest?
3: Przepisy siostry Anastazji.
1: Tak!
3: Kalendarz z papieżem. Pszczółki z nadzieniem waniliowym.
1: Tak, dokładnie. I krzyżówki.
3: I dwa długopisy.
4: Reklama. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Mama!
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
8: Debola z pire!
9: Pierogi z serem!
10: Makaron carbonara!
4: Fasolka po brytońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
4: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
4: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
4: I po reklamie.

0: Okej, 6:49, 11 minut do godziny 7.
1: All right. Happy birthday
2: to you. Michał, Michał.
3: SK budzi w urodziny.
0: Michał 37L, witamy!
1: To jest jedno z fajniejszych zgłoszeń w ostatnim czasie, bo jest krótkie, jest konkretne.
0: Na Michał, siebie.
1: Tak jest.
0: Siebie zgłosił.
1: Napisali tak. 29 września kończę 37 urodziny, obudźcie moje stare kości. Koniec zgłoszenia.
0: O, przypilnuj tego zasięgu, coś tam pozmieniałeś. Uwaga, uwaga, telefon przy uchu najlepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli.
4: Michał. Dobrze, teraz jest okej?
1: Okay? No i tak.
5: Jak byś chciał, żeby obudzić twoje stare kości?
1: Najlepiej, żebyś słuchaj nas przez telefon i odsuń się od radia. Wtedy będziemy rozmawiali ze sobą w tym samym czasie.
4: Dobrze, jest okej.
5: W kwestii kości to mi się tylko przypomina, kości zostały rzucone.
0: Tak.
1: No, jak na imprezie się dobrze bawisz, to też kości zostały rzucone pod ścianę.
4: Tak, tak, dokładnie.
0: A która kość jest u ciebie najbardziej taka, wiesz, doskwierająca? Czy to może być kość ogonowa?
4: Nie, wiecie co, raczej... Górna część.
0: Górna część.
5: Kość górna, no miednica. Niczego nie rozumiesz.
4: Kość górna.
0: Czy ma na myśli głowę?
1: To jest ta, na której głowa się trzyma.
0: Czyli prawdopodobnie kręgosłup.
4: Dokładnie.
0: Bo jakby co, to możemy wymasować twoje stare kości i te całą resztę i będzie okej. Okay. Nie wiemy,
4: nie
0: co
4: ma
0: się
4: problemu.
0: Zabrać.
4: Czyli od góry. Zgłaszam się.
0: Z góry jedziemy na dół.
1: To my skamą kości, a ty całą resztę.
4: Dobra.
0: Czyli ja stówę. Dobra, urodzinowa stówa. A was!
4: Dziękuję.
5: No i oprócz tego, że wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to
4: dziękuję
5: wszystkiego najlepszego
4: bardzo
5: z okazji imienin, bo to dzisiaj Michała.
0: No, to jest tak zwane kombo.
4: Tak, dokładnie. Mamy w tym samym dniu imieniny i urodziny.
0: Dobra. Jak żyć?
1: To jeszcze na koniec powiedz, jak bardzo podobał ci się wczorajszy mecz Polaków ze Szwecją.
0: Z okazji twoich urodzin. No, no.
4: Powiem tak. Było parę udanych akcji.
1: Czyli dwie.
4: Nie ukrywajmy.
0: Para to na urodzinach. Jak to na urodzinach się zdarza?
4: Ale po 21:30 niestety musiałem i spać, żeby rano wstać.
5: Spoko, nic dobrze. Nie przegapiłeś.
0: Michał 3-1, niech żyje nam.
4: Dziękuję.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Afterflow v Radiu SK, 5 minút vo neznámej godine, 7. Je som asi energia. Ja už po druhej kávce.
1: No ešte je deň kávy, więc možno by povedať, že šturcha podvojne.
0: A, deň kávy?
2: I tak zvané slavné pytanie, ej, vidieť po mne?
0: Ne, že?
1: Ale v związku z tym, że dzisiaj jest dzień kawy, to wyślijcie na naskowym Messengerze swój numer telefonu oraz no takie zdjęcie z energią, jeżeli chcielibyście się zgłosić do zabawy 5 słów, 5 stóp.
2: Tak jest, to zdjęcie tylko po to, żeby zwrócić uwagę naszego wydawcy, Pawła. Numer telefonu po to, żebyśmy oddzwonili, bo dostaniecie 5 słów, 5 skojarzeń trzeba będzie rzucić i zgarnąć 500 zł.
0: Mam propozycję, jeśli macie pomysł na zdjęcie, można stanąć przy liczniku prądowym w domu i zrobić sobie selfie z licznikiem.
2: No i proszę, pierwszy kandydat do gry.
0: Proszę.
3: 5 słów, 5 stów.
2: Energetyczne zdjęcie, numer telefonu, a wszystko w naszym Messengerze. Zaraz gramy.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Przed mikrofonem Krystian Lis. Przypominam, że na Krowodrzy ruszają remonty jezdni i chodników. To na ulicach Odrowąża oraz Beniowskiego. Lokalne zwężenia i brak możliwości parkowania. Z kolei na wzgórzach Krzesławickich budowa chodnika się zaczęła na Lubockiej. Uważajcie też na czasowe zwężenia i ręczne sterowanie ruchem. Dzisiaj w Krakowie ma być nawet do 22 stopni. Sporo słońca przez cały dzień. Żadnych opadów nie widać w prognozach. Będzie nam towarzyszyć bezchmurne niebo.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
21: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: Minęła siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Rozczarowania po meczu nie krył selekcjoner Jan Urban.
23: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy? Jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
22: A Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany, a zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
24: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
22: A policjanci przeszukali mieszkanie, w którym przebywał razem z ojcem, zabezpieczono tasak, a także znaleziono w plecaku bagnet. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich i tak policjanci wpadli na jego trop. A ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść do 9 zł. 30 groszy za litr. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
25: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł. i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł. i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
26: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
25: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
22: A kierowcy szukają oszczędności, dlatego wzmożony ruch notują warsztaty zajmujące się montażem instalacji LPG.
21: SK Kraków News.
16: Krystian Lis. Kraków podzielony pokoleniowo. Młodzi za Łukaszem Gibałą, a seniorzy za Moniką Piątkowską. To po pierwszej turze przedterminowych wyborów w stolicy Małopolski. Jak wyglądają szczegóły, o tym teraz nasz reporter Kuba Solarz.
27: Prawie co drugi wyborca Łukasza Gibały nie skończył 40 lat, wynika z badania Ipsos. Ponad 60% wyborców Moniki Piątkowskiej to osoby po 50 roku życia. Wśród najmłodszych krakowian Gibała ma niemal trzykrotnie większe poparcie niż jego rywalka.
16: A 11 października druga tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie.
28: Jankes.
29: Kama
28: i Wiktor.
29: Jankes, Kama i Wiktor.
28: Radio SK.
0: Skoro nie śpimy, mówimy wam dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek. Ha, końcówka września, 29.
1: A wy co robicie, skoro nie śpicie?
0: No chyba ktoś Kama się odważył, skoro się obudził. Słuchaj tego.
30: Skoro już nie śpię, to chciałbym zaprosić Kamę na kawę. Kama, co ty na to?
0: A czekaj, na kawę czy na kamień? Na kamień z napisem love.
1: Państwa. Na wstępnie ustalmy, kto płaci, a potem poproszę w takim razie o pismo w trzech egzemplarzach z dołączonym zdjęciem, wyciągiem konta bankowego. Potem pocztą odpowiemy i o wizo przyjdzie.
0: Popsuła.
31: Jak na dobrym weselu. Od pięknego słuchacza dla pięknej prowadzącej. Pudzio!

0: Pięć słów. Zabieramy się za pięć słów, pięć stów, no i łączymy się z Karoliną, naszą słuchaczką. Dzień dobry.
1: Halo. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Fajna Karolina czy nie fajna?
2: Ja myślę, że fajna. Ja bym dał nawet 15 na 10, bo właśnie widzę przerobione zdjęcie Karoliny. Energetyczne, tak jak chcieliśmy.
0: Karolinka, fajna czy nie fajna? Fajna, tak?
1: No taka fajna.
0: No. To było pytanie retoryczne.
2: Fajna. Ludzie sami o sobie mówili, czy są fajni, czy nie. To oczywiście, że jestem fajny.
3: Słuchajcie, no zabieramy się na naszą zabawę. 5 słów, 5 stów. Karolina, masz szansę wygrać całkiem fajny hajs we wtorek rano. Tylko najpierw na dzień dobry powiedz nam, z kim byś chciała grać. I bardzo prosimy, żebyś odsunęła się od radia albo ewentualnie go zciszyła.
0: Zrób głośnie radio, już nikt nic nie będzie słyszał.
2: Słuchaj radia w telefonie, tak jest.
3: No więc pytanie. Jankes, Wiktor, z kim byś chciała zagrać?
0: Ikama, nie uciekaj. Ikama. Wybierz sobie.
1: Trudne pytanie, Wiktor.
3: No to poznajcie się.
2: Karolina, powiedz w 20 sekund coś ważnego, co muszę o tobie zapamiętać, zanim wyjdę ze studia. Okej, to jest bardzo ważne.
3: No wiemy już, że jest fajna.
0: Aha, wiemy, jak że trzeba, to milczę.
2: Spod Wrocławia i wiemy, że co jeszcze wiemy?
1: Że jeżdżę na rowerze.
2: O.
3: Super, czyli dziewczyna ma fajne łydki, czyli robi coś, czego ty, Wiktor, nie robisz.
0: To jest. Czy to jest rower taki, wiesz, jednoślad czy wodny?
1: Jednoślad.
0: No dobra, ale czyli pedałki.
3: Wprawdzie rower wodny też robi jeden ślad.
0: To prawda. No. Nie no, dwa ślady. Mam dwie płozy.
3: Wiktor, spaduwa stąd. My za momencik, Karolinko, damy ci pięć słów. Do każdego słowa będziesz musiała dać no, swoje własne skojarzenie. Ponieważ Wiktor to prosty chłopak, to im prościej, tym lepiej, prawda?
0: Tak. No. I dobra. Jeśli Wiktor pokryje się z twoimi propozycjami, to wtedy, no, za każde pokrycie właściwe mamy stówkę. A do wzięcia nawet pięć stów. Dobra, lećmy.
3: Miarka.
1: Matematyka.
0: Okej. Dobra, zapisujemy.
3: Pianka.
1: Gąbka.
0: Dobra, zapisane. Lećmy dalej. Odlot.
1: Samolot,
0: to no, fajne skojarzenie, no, bardzo fajne.
4: Na inne.
3: Ściółka.
1: Las,
0: trzy, tak, L-A-S. No i ostatnie słowo, pineska.
1: Tablica.
3: No i super. Mamy w takim razie twoje pięć słów, dzwonimy do ciebie dosłownie za dwie piosenki i wtedy sprawdzimy, ile z tych słów odgadnie Wiktor.
1: Super, okej. Okay.

0: podgląduje.
1: No widzę, że podgląda, no. Więc no. Mi też podsłuchuje, no.
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Z nami Karolina, która dosłownie chwilę temu dostała od nas słowa, do których powiedziała swoje własne przemyślenia.
0: Do słów miarka,
1: matematyka,
0: pianka,
1: gąbka,
0: odlot,
1: samolot,
0: ściółka,
1: las,
0: pineska,
1: tablica.
0: No i
1: zobaczymy. Teraz Wiktor Brzozowski będzie próbował odgadnąć te wszystkie skojarzenia. No miejmy nadzieję, że się uda.
2: Jestem naładowany energią.
1: Karolina, jesteś z nami?
3: Jestem.
1: Weź go kopnij w tyłek na szczęście.
0: Ała! Proszę bardzo! Po przyjemnościach, okej. Okay. Zabieramy się za 5 słów. To samo skojarzenie, co Karolina daje stówkę, więc do wzięcia nawet 5 stówek. Ja obstawiam dzisiaj 4 stówy.
2: Lećmy, róbmy to.
1: Miarka.
2: Oe. Nie ma prostszych jakichś?
1: No to jest proste.
2: Proste?
1: Ale Karolina dała trudne.
2: Tak. Ja mogę zadawać pytania, na które ty możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie, więc tak. Pytam się, czy to chodzi o przedmiot w szkole.
3: Tak.
1: Język polski!
0: Uwaga! Jaka się przebrałam?
2: Mój wyraz to chemia.
0: No Jezuś Maria, jak możesz...
1: Matematyka!
2: No jak matematyka?
1: No, miarka! A co tam jest?
2: Miarką? Przecież miarka na chemii się mierzy, odmierza te...
1: A masz napisane tam H2O, czy masz napisane 1, 2, 3?
0: Ty tylko o piciu byś
2: mówił. To jest linijka.
0: Dobra.
1: Aj tam weź.
0: Ale... No, miarka. Blisko.
1: Miarka. Teraz będzie lepiej. Pianka.
0: Przepraszam bardzo. Troszkę mnie tutaj.
2: Czy tak. Każdy nie. Ojciec ma to w łazience? Tak czy nie?
1: Nie znam, nie. Nie znam
0: ale
1: aż tylu.
0: Pasuje.
1: Nie znam aż tylu ojców, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
0: Dawaj, Wiktorek, strzelaj, no.
2: Pianka.
0: Co pianka?
2: To no, pianka, to no.
0: Pianka. Pianka?
2: Dajesz też pianka? Mogę do wyrazu pianka powiedzieć swój pianka? Marshmallow, taka do jedzenia.
1: Nie. Co powiedziałaś, Karolina?
3: Gąbka.
2: Pianka to gąbka?
1: No.
0: Też do końca, ale co, ja tego nie... Ty kamoku masz?
2: Pianka, gąbka.
1: Tak, żeby Karolinie nie było smutno, tak odpowiem.
0: Pianka, gąbka, do końca tego też, no to było trudne.
1: Skup się, teraz będzie łatwe.
2: Ja jestem cały czas skupiony.
1: Odlot.
0: Teraz będzie łatwe, ojej. Proszę pana.
2: No aż kusi, żeby powiedzieć odlot ściśle tajny, ale to nie jest moja odpowiedź.
1: No.
4: Miałem zaznaczać.
0: Tym bardziej, bo to są dwa wyrazy, a my szukamy jednego.
2: Tak, polecę trochę prościej. No jak jest odlot, to czym? Samolotem, samolot.
0: Tak! Ale słuchaj, że ty nie powiedziałeś łóżko, jestem zdziwiony.
2: Nie, mogłem powiedzieć matematyka.
0: Dawaj! O, kolejne słowo, uwaga! Ściółka. Ściółka.
1: To jest proste.
0: Kojarzysz?
1: To jest naprawdę
2: kojarzę.
1: Proste.
2: Nie wolno tam wchodzić, bo się zapali. Las.
1: Tak!
2: Dobrze!
1: Jest. I uwaga, teraz gra o honor. Normalnie nie bądź jak Polska w trakcie meczu ze Szwecją.
2: Dobra.
1: Pineska.
2: Mhm. Pineska.
0: Mhm. No, tak.
2: Pineskę się wpina, przypina.
1: Tak. Tak.
2: Czy to jest coś, do czego się ją wpina, przypina, tak czy nie?
3: Tak.
0: Głowa?
2: Taka korkowa tablica?
1: Tak. Korkowa tablica, uznajemy! I tym samym...
5: Zgarniasz!
0: Trzy stówki dla was! Brawo Wiktor, brawo Karolina, brawo wy! Brawo słuchacze Radia SK! Karolcia, no gratulacje!
3: No dzięki!
1: Na co wydasz 300 zł?
0: Jak to na co? Na gąbkę!
3: Na gąbkę!
2: Karolina, miarka się przebrała.

0: Stars, Counting Stars. No, Karolina robi Counting Kasa. 300 dzisiaj rozdane. Piękna sprawa.
1: Gratulacje oczywiście cały czas. Bo kiedyś było 500? Chyba jeszcze się nie udało,
0: jeszcze
1: prawda?
0: Chyba nie pobiliśmy tego rekordu, żeby
1: ale
0: było oczko.
1: To się wydarzy. To się w końcu wydarzy. To jest kwestia
0: Kamila
1: czasu.
0: Spojrzała.
1: Poczekajcie, aż kiedyś mnie wybiorą.
2: Wybieramy Marcina Prockiego. Za chwilę będzie u nas z newsami.
0: Tak jest. Wybór jest prosty. Newsy.

0: Sexy chick.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3-4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
7: Na mieszkanie z widokiem na Wawel, Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów S.A. porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
8: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza. Funkcjonalne układy mieszkań. W standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
11: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jak tak patrzę w kalendarz świąt nietypowych, to w sumie chyba nie najlepiej, że dzisiaj nie będzie padać, bo gdyby padało w Michała, to byłaby łagodna zima cała, tak mówi ludowe porzekadło, a dzisiaj w Krakowie to ani jedna kropla deszczu nie spadnie, w ogóle przez najbliższy tydzień deszczu nie ma się co spodziewać. 22 stopnie to maksymalna temperatura, sporo błękitu na niebie i cały czas będzie nam towarzyszyć słońce. A z ciekawostek jeszcze, dzisiaj mamy dzień kawy, może warto świętować.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. W środku była łatwopalna substancja. To informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono wczoraj przy skrzynce z przyłączem gazowym w Elblągu. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Samolot amerykańskich linii pasażerskich lecący do Nowego Jorku lądował awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. Samolot wrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko krótko po starcie, a miało to związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie.
18: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
19: SK Sport News.
17: Szwecja 3, Polska 1. Bez punktów wracają Polacy z wyjazdowego meczu Ligi Narodów. Po golu Sebastiana Szymańskiego w końcówce pierwszej połowy liczyliśmy na lepszy rezultat. Nasza gra w ataku później jednak stanęła, a Szwedzi wykorzystali błędy Polaków w obronie.
20: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
17: Oceniam selekcjoner Jan Urban, a po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Robert Lewandowski wszedł dopiero na ostatnie minuty.
18: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
21: Jankes, Kama
22: i Wiktor
23: w Radiu RTSK.
1: Dzień dobry, witamy, witamy, witamy. Gazetki szeleszczą i bardzo fajnie, 7.32.
4: No, ale szeleścicie również w Askowym Messengerze.
14: Skoro wstałem, skoro nie śpię.
22: Skoro nie śpię, to znaczy, że przypominam mojemu mężowi, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
1: Dobrze, że nie przypomniałaś.
14: Wiecie, kto jeszcze nie śpi?
4: No.
23: Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach.

0: Tutaj SK, 27 minut i będzie z nami godzina 8. Wczoraj graliśmy ze Szwecją. No. 3-1 się skończyło.
1: Miałeś szwedzki stół w domu?
0: Nie, byłem na lalce, na premierze. Było cudownie. Przy okazji bardzo mocno polecam. Bardzo. Wersja kinowa cudowna. Nie widziałem tej jeszcze streamingowej, ale kinowa jest wspaniała.
2: A propos Szwecji, to taka ciekawostka.
3: Kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
1: Naprawdę?
0: To jest tego pięknego wywiadu zakochanych w sobie Filipa i Bianki.
2: I płynnie tym akcentem przechodzimy, słuchajcie, do tematów kebabów.
1: No, bo czeska policja zatrzymała jadącą z Polski Skodę.
0: Kebaba?
1: Skodę Fabię.
0: I czy jeli w środku kebaby?
1: Tak, wyprzedzasz tą historię, bo tak, auto było bez klimy, na uginających się resorach, było po dach wypchane kulami mocy, czyli właśnie mięsem na kebaby.
0: Nie, tak. Próbuję sobie wyobrazić Fabię, która jedzie pełna mięcha.
1: Tak. Po czeskich drogach polskie
0: i zatrzymali
1: auto.
0: Mięso?
2: Aha.
0: I co?
2: No i okazało się, że to jest właśnie sekret tego dobrego smaku w kebabie. Że najpierw jeździsz Skodą po dziurach, mięso się ubija, kruszeje,
0: wytrzepuje
2: i lepiej smakuje.
0: I później na pytanie, jaki sosik zmieszany, no.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK-ą w nieznane.
4: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
15: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
16: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
17: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
17: To będzie ostatnia reklama.
4: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
6: I po reklamie.

0: Avicii czeka na miłość, Waiting for Love, ale nie wiedzą, że tu za zakrętem czai się Kamil Nosel. Miłości nie będzie.
1: Oj, ale on to wszystko z miłości robi. Co więcej, nasi fantastyczni słuchacze zgłaszają swoich najbliższych też z powodu miłości.
0: A na koniec jest...
2: Zgadza się. I za chwilę zahaczymy o rok 966.
0: Krzest przez K?
2: Chrzest Polski będzie, tak?
0: Przyniesie słuchaczka na rękach taką malutką Polskę, a Kamil będzie wkręcał.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca! Nosel wkręca! Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem weź tu w tę niedzielę.
5: Tak.
6: Diecezja kurialna po tej stronie, teściowa też, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
5: W sensie ja mu wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak akt urodzenia dostarczyć i danych chrzestnych, z tego co ja wiem.
6: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
5: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takiej godzinie, że on pracuje i teraz jeszcze u niego dzwoni się jedna osoba.
6: Dobra.
5: Proszę
6: pani, to może
5: problem.
6: Inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
5: Tak. Jak to byśmy ominęli?
6: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
5: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
6: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
5: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
6: ale
5: pana.
6: Ale no to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
5: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
6: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
5: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
6: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
5: No a jeżeli nie, to co?
6: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
5: No to poproszę listę.
6: Dobra.
5: To pan mi wyśle to, czy...
6: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdyby pani mogła dołączyć...
5: Wysłać to panu mailem, czy...
6: SMS-em, jakby tam pani.
5: SMS-em.
6: Tylko jeszcze jedna rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
5: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
6: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
5: Nie. Dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
6: Ale w czym problem, bo chyba już tylko sprawę załatwiliśmy.
5: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
6: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to.
7: Mówię, Krzysztof z tej strony. W Radiu SK jesteś wkręcona.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nie wiedziałem, Wiktor, że jesteś aż tak wielkim fanem Sylwii Grzeszczak.
1: On zawsze jak ją słyszę, to robi och jak.
0: Och,
1: a potem się cieszy małymi rzeczami.
2: Miota mną wewnętrznie, jak ona pięknie śpiewa.
0: Przepraszam, bo sprawdziłem, że Olaf Koc już słucha. Wypuść to.
2: Ale co innego miłość do kobiety, co innego miłość do artystki.
3: Proszę Państwa, ja wystąpiła artystka na antenie Radia SK.
1: To za momencik niezły artysta u nas, czyli Marcin Procki, który będzie namawiał nas na to, że fajnie byłoby ruszyć swoje cztery litery i to najlepiej w cztery litery, czyli G, U, R, Y.
2: A, i to ostatnia szansa, żeby jeszcze w słońcu pójść w Tatry.
4: Polska górą! Polska górą!
5: Kama. Kama. I Wiktor.
6: Wiktor.
5: Radio SK.
6: Radio SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
13: Nie, a powinnam?
12: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
13: I możesz z nich korzystać?
12: Jasne, w każdej chwili.
13: To i ja się zapiszę.
12: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
14: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
15: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
19: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
20: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
21: To będzie ostatnia reklama.
8: Smartowiczu, weź losy w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
25: Pamiętajcie, że trwają prace na Alei Słowackiego od Karmelickiej do Łobzowskiej. Te prace nocami, przejazd wówczas zachowany, ale warto to mieć na uwadze. Nocne prace rozbiórkowe torowiska ruszają też przy Moście Kotlarskim. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową, dziś spodziewamy się nawet 22 stopni, sporo słońca, sporo błękitu na niebie. Parasol na pewno się nie przyda. Do końca tego tygodnia codziennie ma być naprawdę ładnie.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
23: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Minęła ósma, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji, procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski. To po sztabie kryzysowym, który odbył się po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku uderzył wczoraj rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj kilkukrotnie, a mieszkańcy czuli się zdezorientowani.
1: Jesteśmy tu od paru dni, jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
2: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
3: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
0: A wczoraj między innymi przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. A główny inspektorat farmaceutyczny przekonuje, że mafia lekowa powoli staje się przeszłością. Proceder nielegalnego wywozu leków jest coraz rzadszy, a w ciągu ostatnich kilku lat zamknięto ponad 100 aptek prowadzących taką działalność. Przestępcy zaczynają jednak korzystać z innych metod.
4: Obrót w paczkach, przesyłkach pocztowych, 72% więcej przypadków rok do roku ujawniliśmy.
0: Podaje Robert Michalski z Ministerstwa Finansów. Leki sprzedawane są też nielegalnie w niektórych receptomatach. A w Eskaniu teraz Tatry, bo w górach poprawiła się pogoda, co zachęca do ruszenia na szlak. W wyższych partiach zaskoczyć turystów może jednak śnieg.
22: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu.
0: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z kolei na szlaku na przykład narysy przyda się już pełny zimowy sprzęt.
23: SK Kraków News.
25: Christian Nis. Choroby wieku dziecięcego nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Choć trasa działa od niedawna, na koncie ma już 3 zatrzymania ruchu z powodu braku napięcia w sieci, z czego 2 wczoraj. Urzędnicy uspokajają, awarie trwały po kilka minut, a wraz z docieraniem się infrastruktury mają zniknąć. Kazimierz i Ludwinów, jeszcze bliżej siebie. Nowa kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą już gotowa. Jej otwarcie w niedzielę o 18.30. Konstrukcja ma być nie tylko skrótem dla pieszych i rowerzystów, ale też nowym punktem widokowym na rzekę.
23: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
26: Hej, dzień dobry, witamy wtorek i 3 minutki po godzinie 8. Za chwilę zabieramy się za kasę. Będzie tysiak dla wszystkich, którzy liczą na dobre szkolne akcje.
27: No, ale najpierw oczywiście trzeba zgłosić się na sk.pl, tam wszystko znajdziecie, a potem to już tylko w swojej wyobraźni, tak? Szu.
26: Mamy dla was tysiaka, oczywiście zgłoszenie jak zwykle na sk.pl. Jak ktoś spóźniony do pracy, to Justin Bieber dla niego. Sorry.

0: No powiedz, Misiu. Powiedz, Misiu, która godzina? No jeden Misiu lub drugi Misiu, no.
1: To ja może. Dzień dobry. 9 minut po 8.
2: Bardzo dobrze, Misiu. 9 minut po 8.
3: Nie bądź taka Masza. Jest taka bajka.
4: Jest. Moja córka jest, kiedyś oglądała, tak? No. A my z kolei za młodu oglądaliśmy tego misia, co...
0: Koral Gora.
4: No właśnie.
0: I tego, co miał
4: klapnięte. Tak zwane misie z PRL-u.
0: No jak się okazuje, żaden z tych misiów by nie wygrał konkursu, który w tym momencie trwa na Alasce, bo to jest konkurs na najgrubszego niedźwiedzia i można wybrać, który najładniej się utuczył przez lato.
3: To wspaniałe. Ale ja patrzę rzeczywiście na te zdjęcia i widzę, że najbardziej utyte są te, które najwięcej gryzli.

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 8.15. Przystanek?
1: Kursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Przystanek na żądanie kasy. I bardzo dobrze.
2: Tak jest. Słuchajcie, no szkolne akcje się zaczęły już na całego, bo nie tylko wróciły podstawówki i licea, wrócili też studenci, zaczęła się też poważna praca. Weszła tak zwana ciężka jesień w życie.
3: Ty tak optymistycznie z samego rana. Z nami Angelika, dzień dobry.
4: Dzień dobry,
0: witamy.
3: Ale Angelika bardzo optymistycznie. To jest dziewczyna, która ma niesamowite hobby, bo czym się ostatnio zajęłaś?
4: Ostatnio bardzo lubię grać na smartfonie na pianinie.
2: A, i to jest ten sprzęt, który pomaga ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Właśnie smartfon?
4: Dokładnie tak. Okay. Bardzo to lubię. Chciałabym kiedyś grać na prawdziwym pianinie, no na razie musi mi wystarczyć smartfon, co prawda. No bo jednak pianino to duży wydatek, no i nie miałabym gdzie go pomieścić.
2: Jakby to moja babcia powiedziała, zobaczcie co za czasy,
0: słuchajcie,
2: całe pianino
0: ja sobie właśnie
2: zmieścili w telefonie.
0: No, znalazłem takie pianinko wirtualne tutaj.
5: Możecie uczyć się razem.
0: Piękne, super.
6: Jego, no rewelacja, dobra.
3: Angelika, no to my ci życzymy w takim razie dużego relaksu, tylko pytanie, od czego ty się musisz tak relaksować, dziewczyno?
4: Pracuję przy egzekucji administracyjnej, także no, trochę stresuję.
3: Dobra.
4: Brzmi groźnie, ale nie jest.
3: No poczekaj.
2: Egzekucja, a to potem pianino.
0: Ja kiedyś widziałem to w telewizji, no, był taki film.
2: Egzekucja do dźwięków pianina.
0: Ostatni Mohikanin, tam były też te egzekucje.
3: Nie, w ogóle ja mam takie wrażenie, że słowo egzekucja to już w ogóle sprawia, że ja mam ciarki tak naprawdę na plecach i nie są one do końca przyjemne, więc żebyś faktycznie mogła się odstresować, to zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartfon Motorola.
4: Wow! Super, cieszę się!
0: Wygrałaś sobie 100 lat, niech pięknie żyje nam. Gratulacje oczywiście na owację. A masz, dobra, nie będziemy pytać o to, żeby teraz zagrała coś, tak? Nie mamy czasu już?
2: No, Jankes, wystarczy, że ty nam zagrałeś całe wejście.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Janki od samego rana cały czas przeżywa lalka to, lalka tamto. I nie chodzi o tą dmuchaną, chłopie, tylko o tą, co w kinach.
1: W twoim wieku jeszcze lalki ci w głowie?
2: Ojejku, i to bardzo. Naprawdę od wczoraj jestem wzruszony, jak patrzyłem na tę lalkę. Lalka kinowa wersja, która jutro się pojawi w kinach. Wczoraj miała miejsce oficjalna, taka piękna.
1: A ty już byłeś, podglądałeś?
2: Byłem, widziałem w Teatrze Narodowej Opery. Proszę?
1: Popcorn dawali?
2: Nie były śliwki w czekoladzie, nie było popcornu. Naprawdę, ale bardzo mocno polecam. Naprawdę coś fantastycznego, serio.
0: Ty
2: bardzo
0: książkę
2: mocno
0: byś przeczytał, a nie do kina chodził, naprawdę.
2: No to łatwiej trochę, nie?
1: Jak jest taka z obrazkami, to mi dajcie.
3: Kama i Wiktor.
2: A wiecie, jak się kończy?
4: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Motorola.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Przed mikrofonem Krystian Lis. Słuchajcie, jesteśmy białą plamą na mapie Europy i nie chodzi tutaj o to, że miałoby zacząć pruszyć, że jakiś śnieg nam grozi, ale ta biała plama pod kątem tego, że nie widać u nas w zapowiedziach żadnych opadów deszczu. Właściwie do końca pierwszej dekady października padać nie będzie u nas. Na termometrach dzisiaj do 22 stopni, sporo błękitu na niebie, ciśnienie na wysokim poziomie, a wiatr powieje słabo.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. A Polska należy do unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku abstynentów przebywało szybciej tylko w 2 krajach Unii. Do sporadycznego sięgania po kieliszek przyznaje się 44% badanych, a jak podaje dziś Puls Biznesu, 35% deklaruje abstynencję. A lot SpaceX zakończony sukcesem. Rakieta Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono, a po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.
15: Jankes.
16: Kama.
15: I Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Mamy już ten fantastyczny dzień, który nie jest poniedziałkiem.
18: Wtorek, okres przejściowy pomiędzy jednym a drugim weekendem.
19: Fajne są to okresy przejściowe, prawda? Ładna pogoda jest, cudownie, zapraszamy.
18: A skoro już w tym okresie przejściowym wstaliście, to...
20: No cześć, skoro już nie śpię, a nie śpię długo, bo pracuję od 3:00, jeżdżę i słucham waszych fantastycznych hitów. Jak rozdajecie już kawę, to dajcie też również ode mnie temu komuś, kto układa wam listę.
18: A. Damy.
19: Na Pawełka, dyrektora muzycznego.
18: Damy Kawka. To nagranie oczywiście. A to później.
21: Hity na czasie, Radio SK.
18: No i co zaraz będzie?
19: Czekam, aż postawisz kropkę. Dawaj, no uwaga.
18: Długo byś mi się wypisał.

0: Lubię to, lubię playlistę Radia SK. 37 minut po 8.
1: Słuchajcie, jesteśmy znowu najlepsi.
2: Ojej, kocham nieustające pasmo sukcesu, no.
1: Może nie w meczu Polska-Szwecja, ale coraz mniej 30-latków w Europie ma swoje własne mieszkanie, ale uwaga, tutaj wjeżdżamy na białym koniu, cali na biało. Polska wyłamuje się z trendu. W naszym kraju własne mieszkanie posiada prawie 80% osób w wieku 30-39 lat. To jest, co jest ewenementem na tle Europy Zachodniej.
0: To się nazywa nasz polski kult betonu. Jak tylko masz coś odłożone, to w beton.
1: Beton.
2: No dobrze, no to skoro stać nas na własne mieszkania, to tym bardziej możemy sobie pozwolić na benzynę za dychę,
1: nie? Nie.
2: Proszę
1: mi nakapać całe mieszkanie benzyny.
2: Płacz.
3: Reklama. Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe, trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
8: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modelnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
11: I po reklamie.

0: Hej, zacząłem tańczyć, bo wiem, o czym będziemy mówić. Ha? Ogonek się krepa, widać ogonek? Macham ogonekiem?
1: Szypniemy cię pasami w samolocie do fotela, ostatnio, nie będziesz tańczył.
0: Ostatnio jak leciliśmy na odlosić tajny, to ja wiem, co wy zrobiliście z moją buźką.
1: No. Tak, turbulencje były w środku w samolocie, a nie na zewnątrz.
2: Słuchajcie, zapraszamy was do tego, żebyście wskoczyli na Eskowego Instagrama. Tam jest rolka z naszego ostatniego odlotu ściśle tajnego.
0: Jeżeli
2: ktoś nie jest jeszcze przekonany, to jak to odpali, to na pewno się zapali, bo było ekstra.
0: To za małe słowo, kama ekstra.
2: Epicko, fantastycznie.
0: Można by naprawdę jeszcze dłużej. Zresztą przypomnijmy sobie, jak wręczyliśmy nagrodę Michałowi, naszemu słuchaczowi ostatnio, prawda?
2: Zabieramy was na pokład samolotu.
0: Yeah!
3: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
2: Emocje wielkie jak na paralogii.
3: Jezu!
1: Michał do dzisiaj pisze na naszej WhatsAppowej grupie, gdzie jesteśmy z słuchaczami i cały czas podgrzewamy atmosferę. Najważniejsza informacja na teraz jest taka, że zbieranie nowej grupy wyjazdowej już się rozpoczęło.
2: No właśnie, zapraszamy do tego, żebyście wrzucali zdjęcia swoje oraz zdjęcia osób, z którymi byście potencjalnie chcieli polecieć z nami. Nadal nie wiadomo dokąd. Na tym polega całe, uwaga, słowo klucz, jajo. Na następnie.
0: Kiedyś, to słuchajcie, poznacie temat związany z tak zwanym jajkiem, ale to trzeba wejść do naszej grupy, pojawić się podczas kolejnego odlotu.
1: Wchodzicie do apki, zgłaszacie się na odlot ściśle tajny. Wiemy, że już wkrótce, wiemy, że w październiku polecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale z kim chcemy się dowiedzieć od was.
2: No właśnie, wskakujcie, dajcie znać, dajcie się wybrać, no i lećmy wszyscy razem w nieznane.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Mhm. Patrzcie, to moje. A zresztą.

0: 9 już za chwilę w kalendarzu. Zaraz obok Dnia Kawy schował się jeszcze Dzień Hipochondryka. I ani razu nie usłyszałem od Jankesa, że boli go kolano.
1: To ale byłem u lekarza i dał mi dobre leki.
0: A, już nie.
1: Słuchajcie, tak, rzeczywiście. No, ale no dobra, dobra, dobra. Nie o tym,
2: twoja
1: nie o moim
2: recepta
1: kolanku.
2: W ogóle nie potwierdza twojej hipochondrii. W ogóle.
1: Tak, za chwilę godzina 9, fajnie, że z nami byliście. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi oczywiście.
0: Tak jest, za chwilę w końcu radio będzie radiem. No, się zacznie porządne granie i gadanie, a nie to, co ci tam na tym poranku.
2: A my idziemy na zebranie z szefem.
1: No to kto wie, może do usłyszenia jutro.
0: Miło było, to był ostatni program w Esce, który dzisiaj poprowadzili Jankes, Kawa i Wiktor.

0: Do pierwszego jeszcze chwila, wyluzuj.
1: No właśnie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy, wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
11: Droga do pracy w centrum może dziś zająć chwilę dłużej. Na Chmielowskiego rusza remont chodnika i parkingu, a na Odrowąża, na Krowodrzy zrywają nawierzchnię. W obu miejscach obowiązuje zakaz parkowania i są też zwężenia jezdni. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 22 stopni, sporo słońca przez cały dzień. Parasol to spokojnie się nie przyda, można wyciągać parasole z plecaków czy z torebek, bo nie widać w prognozach żadnego deszczu. Dobrego dnia.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
12: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sprawa 13-latka będzie rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chodzi o zatrzymanego przez policjantów z Wąbrzęźna w Kujawsko-Pomorskiem. Chłopiec planował atak z użyciem bagnetu w swojej szkole. Wiemy, że przyznał się i złożył wyjaśnienia. O czym więcej reporterka SK Marta Łazarska.
13: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
12: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się jeszcze pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk przypomniał też, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
14: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane, a więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
12: A to drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Turcja najczęściej wybierany przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazła się Grecja, a na trzecim Bułgaria.
15: SK Kraków News.
11: Christian Nis. Wynik Darii Gosek-Popiołek to duża porażka nowej lewicy, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. W niedzielnych wyborach zdobyła blisko 5% wszystkich głosów. Prześcignęła ją Aleksandra Owca, która zgarnęła prawie 7% głosów.
16: Duża aktywność przełożyła się na sukces wyborczy kandydatki partii Razem.
11: Przypomnę, w drugiej turze 11 października o fotel prezydenta powalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w dniu drugiej tury odbędzie się Krakowia Półmaraton Królewski, co oznacza zamknięte ulice i chwilami utrudniony dojazd do części lokali wyborczych.
17: Znam takich, którzy świętują codziennie, ale dziś można świętować na dwa sposoby. Albo nie pijąc, albo pijąc więcej kawy. Tylko kawę miałam na myśli, bo dzisiaj dzień kawy jest w kalendarzu. 2 minuty po godzinie 9 na rozbudzenie. Damiano David, The First Time w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: dobrze to brzmi na 18 minut, nawet 19 już. Po 9 w Radiu SK Kygo, Max Maknoun, Take Me Back. To właśnie gramy. To teraz gramy 30 sekund tylko dobrych informacji, bo może nikt nie prosił, ale być może każdy potrzebował. Jutro w całej Polsce odbędą się bezpłatne badania układu oddechowego. Akcja ma pomóc wcześniej wykrywać poważne choroby płuc i oskrzeli można szukać we własnych miastach. Ubrania i buty potaniały. W sierpniu ceny odzieży i obuwia spadły, o uwaga, 0,7% miesiąc do miesiąca. O tyle samo potaniała żywność, a w polskich szkołach w tym tygodniu ruszył tydzień budowania relacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Dzieci mają uczyć się, jak reagować na przemoc, na wykluczenie i jak budować relacje oparte na szacunku i empatii. Niektórym dorosłym też by się przydało. Jutro wracamy z porcją dobrych informacji.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże Ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Bring the beat back.

0: Zerg Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
2: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-Kraków.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
6: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Zaczynają się w Essence.
1: Jej to w ogóle nie trzeba przedstawiać, dlatego że znają cały świat. Swifties chyba zadowolony od piątku, dlatego że Taylor Swift wydała dodatkowe numery do płyty, która już się ukazała. Zrobiła niespodziankę fanom i tym sposobem dostaliśmy Patient Zero od Taylor Swift. Może się kojarzy dla mnie najlepiej, patrząc na rok 2020, ale przekaz tego kawałka jest nieco inny, więc gramy w Radiu SK.

SK Kraków. Let's get it started in here. And the bass case.

0: Wydaje mi się, że Let's Get It Started to jest idealna piosenka na to, żeby wystartować gdzieś. Gdzieś w nieznane. A właśnie, a propos Black Eyed Peas za nami, a przed nami odlot ściśle tajny, do którego możecie dołączyć, dlatego że ekipa Poranka zabierze was na weekend. Dokąd? No sami chcieliby wiedzieć, bo oni nie wiedzą. Wy też nie wiecie, więc jest 1-1. Wystarczy, że się zgłosicie, pobierając aplikację Radio SK, a potem zgarniecie dwa miejsca w samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego i się pojawicie na lotnisku, a tam dopiero wszystko okaże się jasne. Ale wiemy z poprzednich edycji tej akcji, że naprawdę zabawa jest świetna. Odlot ściśle tajny, pobieracie aplikację i odlatujecie. Alex Warren, Ordinary, za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
7: I po reklamie.

0: Kosza, to ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych szefów, którzy albo zadzwonili, albo napisali mail, albo na Teamsach wam to wrzucili, albo po prostu przyszli, mówiąc, że mają takie jedno dodatkowe zadanie. Cichosza, drodzy panowie i panie. 5 minut do 10, po 10 gramy kolejne hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do -35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
9: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
10: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
14: I po reklamie.
15: Już powoli zaczynamy wtorkowe przedpołudnie. Dzisiaj solenizantem jest Michał. Gdy deszcz w Michała, będzie łagodna zima cała. Takie jest ludowe porzekadło. I jeżeli miałoby się sprawdzić, to może szkoda, że nawet symbolicznie nie pokropi, bo gdyby pokropiło, no to może byłaby łagodna zima. A tak niewykluczone, że będziemy się znowu zmagać z jakimiś śniegami i mrozami. Ale to jeszcze przed nami. Jak na razie, słuchajcie, najbliższy czas, najbliższe 1,5 tygodnia to okres bez deszczu w Krakowie.
16: 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek, a w sprawie zatrzymane zostały 3 osoby. Do dramatu doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec.
17: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
16: Mówi Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. Zatrzymani zostaną dziś doprowadzeni do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa. Ustalił to w prokuraturze nasz reporter, a chodzi o cyberatak na firmę Kubusoft. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Co dotychczas ustalili śledczy?
18: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć dotyczyć około 3% jej pacjentów.
16: No właśnie w tej chwili rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmii i Mazury.
14: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
16: Mówi wicemarszałek województwa Robert Turlej, a zapisy odbywają się na stronie czekwarmiamazury.pl.
19: SK Kraków. Sport.
15: Przed mikrofonem Krystian Lis. Kibice Wisły Kraków znów ze schłodzonymi głowami. Mimo, że w niespełna pół godziny wykupili 2000 biletów na wyjazdowy klasyk z Legią Warszawa, na stadion przy Łazienkowskiej nie wejdą. Legia zamknęła sektor gości do końca roku z powodu pilnych zaleceń policji dotyczących bezpieczeństwa. Mecz odbędzie się 11 października. A w trzeciej lidze spadek formy Wiślanska Wina. Zespół przegrał u siebie z Wisłoką Dębica 1-2. To już trzecia porażka Wiślan w tym sezonie, a druga z rzędu na własnym boisku.
20: 2 minuty po godzinie 10. Keanu Silva, Shawn Mendes, Madonna, Margaret. To jest plan i oni są już z nami w pracy. Wy też prawdopodobnie jesteście, więc jesteśmy w tym wszyscy razem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze to brzmi. Wasted Nearly na antenie Radio SK, 16 minut po godzinie 10. Nie wiem, czy to są dobre, czy złe informacje. Próbuję to przeanalizować, ale może mi w tym pomożecie. Okazuje się, że nasz organizm ma taką domyślną wagę, czyli to, ile mamy ważyć, do której zawsze będzie dążył. To jest zapisane niejako w naszych genach, tak przynajmniej twierdzą naukowcy, więc niezależnie od tego, czy będziemy od tej wagi szli w górę czy w dół, to jest jakaś wartość, z którą nasz organizm na wadze będzie czuł się najlepiej, nie mówię o głowie, tylko o ciele, i do której będzie z uporem maniaka dążył, niezależnie od tego, czy będziemy chudli, czy będziemy tyli. Dobra informacja, jakby nam się przybrało w górę. Zła, no bo to oznacza, że poniżej pewnej wartości, nawet gdybyśmy chcieli, wcale tak łatwo nie będzie można zejść, bo nasz organizm będzie kurczowo trzymał się tych konkretnych cyfr na naszej wadze. Z drugiej strony dobre to wytłumaczenie, dlaczego forma na lato znowu nie zrobiona. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
6: I po reklamie.

0: Dajcie znać wszystkim tym, którzy mają wyciszony telefon, a jeżeli to wy macie zawsze wyciszony telefon, to zróbcie głośniej. Britney Spears, Womanizer. Za nami w Radiu SK 23 minuty do 11, dlatego że okazuje się, że telefon w trybie cichym to oznaka ludzi, którzy dbają o siebie. Niezależnie od tego, czy macie ten telefon wyciszony przez cały czas, czy tylko używacie trybu cichego, na przykład w momentach pracy albo potrzeby skupienia, to bardzo dobrze o was świadczy, dlatego że wyłączenie powiadomień w telefonie po pierwsze poprawia koncentrację, po drugie zwiększa obecność tu i teraz, po trzecie, uwaga, wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i nam go pozwala budować, a po czwarte w końcu obniża także poziom stresu. Ja mam tak na razie czego? Telefon wyciszony cały czas, bo jak przyjdzie jakaś awaria z pracy, to po prostu czasem lepiej nie słyszeć i nie wiedzieć. To tak a propos obniżania poziomu stresu. Polecam.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza, funkcjonalne układy mieszkań, w standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Deli Supreme, Supreme, MJ Deli w Radiu SK 5 minut do 11. Skoro dzisiaj jest dzień kawy, to czekam głosówki na kawowym messengerze od was z przepisami, ja muszę iść po kawę ewidentnie, z przepisami na waszą ulubioną kawę. Przepisy na waszą ulubioną kawę głosówką na SK Messenger. Wysyłacie?
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed

0: obniżką 17,78 za dwupak.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modelnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
20: Trzeba liczyć się z utrudnieniami, ręcznym sterowaniem ruchem na ulicy Lubockiej, to w Nowej Hucie. Tam budowa chodnika i potrwa aż do połowy grudnia. Na termometrach w Krakowie dzisiaj spodziewamy się nawet 22 stopni, sporo słońca, aż do momentu, kiedy schowa się za horyzontem. A o której to dzisiaj nastąpi? A już tutaj wam zerknę. O której to słońce zachodzi, bo dzień się skraca? 18.25. Dzień trwa dokładnie 11 godzin 50 minut.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
21: A na zegarach 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Pieniądze z tych zysków miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
22: Nie. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
21: Mówił premier Donald Tusk, a decyzję prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Teraz pilne informacje z dróg. Do poważnego wypadku doszło na A4 w Małopolsce. Między węzłami Krachów, Balice a Kraków-Bielany w kierunku Katowic zderzyły się 4 samochody. Utrzymuje się tam 10-kilometrowy korek. A Hubert Hurkacz zagra dzisiaj w finale turnieju ATP w Chengdu. Zmierzy się w nim z Alejandro Davidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Hurkacz z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy, a 4 z tych pojedynków przegrał. Początek finału o 13.
23: SK Kraków.
0: na czasie.
20: Christian Lis, chcecie poczuć się pewniej na krakowskich ścieżkach rowerowych? Zaczyna się cykl bezpłatnych edukacyjnych wycieczek po Krakowie. Eksperci przypomną przepisy, obowiązkowe wyposażenie i zasady jazdy po chodniku. Jeśli nie zdążycie dzisiaj, kolejna szansa i bezpłatne szkolenie finansowane w ramach budżetu obywatelskiego już w najbliższą niedzielę, 4 października. A teraz wielka zapowiedź. Rod Stewart ogłasza pożegnalną trasę koncertową i przyjedzie do Krakowa. Światowa legenda rocka wystąpi w Tauron Arenie 20 lipca przyszłego roku.
13: 2 minuty po godzinie 11. Ważne przesłanie od Agnieszki teraz.
16: Każda kawa jest dobra, jak jest gorąca.
13: Życzę Wam dzisiaj gorącej kawy, choć wiem, że niejedna już wystygła w natłoku obowiązków. Dawid Podsiadło, sezon już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: HB Ecstasy w Radiu SK. Pytałam o wasz przepis ulubiony na idealną kawę, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Kawy. 17 minut po 11. Nie wiem, ile już filiżanek wam zeszło w ciągu tego dnia, ale czasami są takie dni, kiedy na jednej się nie kończy. Ktoś napisał, moja ulubiona to kawa kuloodporna, czyli kawa z łyżeczką masła albo oleju kokosowego. Brzmi może nie najlepiej, ale podobno daje dużo dobrego dla zdrowia i czasami stosuje się ją przed treningami. Według badań to mężczyźni sięgają częściej, stereotypowo oczywiście, po czarną kawę, kobiety po kawę białą, ale generalnie jako Polacy raczej pijemy kawę na bazie mleka, ewentualnie mleko z dodatkiem kawy, bo te napoje mleczne tak zwane, czyli na przykład cappuccino, gdzieś królują. Proszę pamiętać, według Włochów po 13 cappuccino już niedopuszczalne i poproszenie o to w knajpie może być największym faux pas. Czasami poproszenie kogokolwiek o kawę może być największym faux pas, zwłaszcza jak jest w ferworze swojej własnej pracy i nie zdążył wypić nawet łyka.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
2: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-Kraków.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
7: I po reklamie.

0: Potem święta Bożego Narodzenia, Sylwester, przeżyjmy wszystkie pytania o to, co robimy, nowy rok i od nowa cały ten kołowrotek i kalendarz nowy trzeba będzie kupić. Są tacy, którzy wciąż korzystają z kalendarzy papierowych i to podobno dużo o nich mówi. Uwaga, to nie jest przejaw staroświeckości, lecz świadome dążenie do prostoty i skuteczności, jeżeli ktoś używa papierowych kalendarzy, dlatego że skoro zapisuje się w papierowym kalendarzu, to ma się poczucie większej sprawczości i, co ciekawe, wzrasta prawdopodobieństwo wykonania tych zadań, które sobie do kalendarza wpisaliśmy. O ile tylko dobrze przeliczycie siły na zamiary, bo kiedy prowadziłam papierowy kalendarz, to potrafiłam wpisać tam na jedną dobę zadania na jakiś tydzień i potem się dziwiłam, że nie idzie.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z eską w nieznane!
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
14: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
15: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Wróciła ta pani Tomo, Talk in Body w Radiu SK, 6 minut do godziny 12. Siedzi Rafał Adamczak na kanapie, ale jeszcze nie wstał. Nie wiem, nie zaczynasz dzisiaj programu? Poczekaj, mikrofon się włączy, to się coś wypowiesz.
1: Za chwileczkę się ogarnię, ale jak już wywołałaś do tablicy, jestem gotowy, zwarty, będę działał.
0: Zapraszam, hitów dużo ma, premiery też chyba ma i nawet ma nagrody. Dzisiaj wjeżdża, prawie cały na biało, z czarnymi serduszkami, cokolwiek one nie oznaczają. Po 12 kolejne hity w Radiu SK gramy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów

0: Mieszkań i domów w Expo. Czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
1: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
6: I po reklamie.
7: Bardzo dobre wieści pogodowe. Takie newsy pogodowe to ja naprawdę lubię przedstawiać, bo sam jestem zwolennikiem słońca i wysokich temperatur. W tej chwili mój radiowy termometr pokazuje stopni 19. Dzisiaj spodziewamy się nawet 22. Biometr powinien korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Ciśnienie jest na wysokim poziomie. Jutro podobna temperatura, nawet o stopień cieplej, do 23 stopni. W czwartek około 19, w piątek około 20 i słonecznie.
8: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Opiekunka trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Wypadek w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar, który wiózł uczniów podstawówki, wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
9: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną, na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
8: Relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. Pożar w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
10: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
8: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Rozeszły się jak świeże bułeczki. Za nami pierwsza tura warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. W 3 minuty skończyły się bony dla osób pełnoletnich. Mówi Marlena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
11: I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
8: A po niespełna 9 minutach skończyły się czeki dla seniorów. 300 zł można wykorzystać na co najmniej 2 kolejne noclegi w wybranym obiekcie, który bierze udział w akcji.
12: SK Kraków. Na czasie.
7: Krystian Lis, przedostatni dzień września, tymczasem październik w Krakowie zapowiada się naprawdę ciekawie. Nowochódzkie Centrum Kultury szykuje prawdziwy wysyp wydarzeń. Od koncertu Krystyny Prońko, przez stand-up Piotra Bałtroczyka i festiwal kryminału Crime, aż po prestiżową światową wystawę World Press Photo. A już w ten czwartek, 1 października, rusza pierwsza edycja Kraków Sport Film Fest. Rozmaite pokazy kina sportowego zobaczymy m.in. w Muzeum Manga oraz na wielkim ekranie prosto na murawie Stadionu Wisły. Gościem specjalnym będzie sam Eddie the Eagle Edwards.
13: Wiecie, co lubię w swojej pracy? Że jak sprawiam Wam przyjemność, to i mi jest przyjemnie. Mało tego, wiem, że lubimy dokładnie to samo i mam na myśli hity na czasie. Temper City, Self-Aware. Tak zaczynamy tę popołudniową już godzinę i porę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak mam przy okazji tego kawałka Ochota na weekend już teraz się uruchomiła, ewentualnie ochota na więcej takiego dobrego klubowego grania, między innymi od Armina Van Burena, to oczywiście SK Live Remix wam polecam. To są wydarzenia antenowe, które u nas w ST startują, no tak, żeby weekend mocno poczuć i klubowo już w piątek od godziny 20 i także w nocy z soboty na niedzielę od północy, wtedy SK Live Remix w Radiu SK króluje. Gdybyście jednak nie mogli się doczekać, to polecam stację SK Live Remix w naszej eskowej apce. Możecie sobie odpalić, kiedy tylko chcecie. No ale jeżeli zostaniecie z nami tradycyjną tutaj formą radiową i hitami na czasie, to gwarantuję, że będzie miło, będzie lżej do fajrantu, będzie przyjemniej, a gdybyśmy ten nasz czas w pracy, ewentualnie przy wszystkich codziennych obowiązkach mieli, no nie wiem, do lotu samolotem porównać, to umówmy się, że w tym momencie już personel pokładowy kończy serwis i powoli nasz pokład jest przygotowywany do lądowania, prawda? Zresztą lądowanie to wiadomo jest moment, kiedy wychodzimy z pracy albo już zamykamy obowiązki zawodowe na dzisiaj. To co? To jesteśmy na to umówieni, tak? Ale na razie jeszcze lecimy, więc powoli zniżając się, jednak musimy do tego lotniska dociągnąć. Za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Ach, piękna to piosenka.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
11: I po reklamie.

0: 12.30, to jest Seska, to są hity na czasie, Dua Lipa i Houdini. Tak, tak, wiem, bo tu się kurierzy dobijają i odzywają, że oni dzisiaj święto mają. Faktycznie dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika i na pewno do tego tematu i do tematu, drodzy kurierzy i kurierki, do tematu waszego święta powrócimy, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A to jest co grać, bo nowości jest dużo, a na nowości miejsce na antenie eskowej jest zawsze. Teraz artystka, którą znacie doskonale z występu w szeregach Blackpink, czyli Rosie, tym razem daje nam numer New Trick i mamy tu więcej gitarowego grania, trochę inne brzmienie, bo sama Rosie przyznaje, że chciała tym razem zrobić coś mniej smutnego. Ja trochę podsłuchałem i mogę powiedzieć, że jej to się udało, bo zaraz się przekonacie i usłyszycie. Ciekawostką jest, że teledysk do New Trick w całości został nakręcony jednym z najnowszych smartfonów, który to niedawno miał swoją premierę. Takie rzeczy się dzieją technologiczne również w muzycznym świecie, świecie show biznesu. Ale jak brzmi New Trick? Od Rosie przekonacie się już teraz.

0: A może ktoś w pracy ma taki czas i chciałby, żeby nie przeminął. Ciekaw jestem. Sydney Polak i PZ z klasykiem Otwieram wino w Radiu SK. To są hity na czasie. Słuchajcie, drodzy kurierzy, drodzy kurierki, drogie kurierki. Czy w waszej historii, w waszej pracy zdarzyło się coś takiego, o co zostaliście poproszeni na przykład przez klienta i nie miało to związku ani z waszą pracą, ani z waszym fachem, ani z przesyłką, którą dostarczyliście? Na przykład, to jak pan tu jest, albo jak pani tu jest, to bardzo proszę... I tu postawię trzy kropki, a wy tę historię dokończcie. Czy macie w swojej pracy taką historię o jakieś zdarzenie, o które zostaliście poproszeni, dość nietypowe i niekoniecznie związane z waszym fachem? Czekam na głosówki na Messengerze Eskowym.
1: Reklama.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
2: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Adam Seruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Bez końca.
1: Nasz dobry znajomy Oskar Cym z Bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. 5 minut zostało do godziny 13, a ja w myśl tej znanej zasady...
2: Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
1: Zapytałem nie tylko kobiety, nie tylko nasze słuchaczki, ale i słuchaczy. Z głównym wskazaniem na kurierów, bo oni dzisiaj mają swoje święto. Czy wam się zdarzyło, że w pracy musieliście, albo zostaliście poproszeni o zrobienie czegoś innego, niż na przykład by się wydawało, że tylko dostarczenie przesyłki bądź paczki? Nie wiem, klient na przykład próbował was wykorzystać do tego, żeby psa wyprowadzić na spacer, albo jakieś inne zlecenie miał. Okazuje się, że Dawid, który kurierem nie jest, ale w swojej pracy miał pewną przygodę.
3: Kiedyś pracowałem na wsi w sklepie spożywczym. Jakaś starsza pani przyszła zapytać, czy mogę jej wkręcić żarówkę, i poszedłem i wkręciłem.
1: No i elegancko. I mam nadzieję, że jasność tam jest do dzisiaj.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
16: Mama!
17: Cześć, kochanie.
18: Co chcecie na obiad?
19: Debola z pire!
20: Pierogi z serem!
21: Makaron carbonara!
22: Fasolka po brytońsku.
23: Kochani, to nie jest restauracja.
22: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
23: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
24: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
25: 18,47,12.
26: Co liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
1: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
9: Wtorek to kolejny ładny i ciepły dzień w Krakowie. Choć poranki są już chłodne, to jednak w ciągu dnia słupki termometrów szybko podnoszą się na skali i dziś do 22 stopni Celsjusza. Opadów deszczu nie widać w zapowiedziach do końca tego tygodnia. Za to porywy wiatru są silne, mogą dochodzić nawet do 50 na godzinę. Najcieplejszym dniem w tym tygodniu będzie środa, bo nawet 23 stopnie, a w czwartek nieco większe zachmurzenie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
10: 13. Agata Chruściek, zapraszam. Atak w szkole na północy Słowacji. Uczeń ugodził nożem koleżankę i dwie nauczycielki. Jedna z nich zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji, Peter Pellegrini, złożył rodzinie ofiar kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowania naszych dzieci w szkołach. A wiadomo, że napastnik jest uczniem 8 klasy. Kluczowe zmiany podatkowe. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Zmiany dotyczą ponad 3 milionów podatników i przyniosą im oszczędności sięgające blisko 4000 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona ma zostać także nowa, pośrednia, 24% stawka.
11: Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
10: Zaznacza premier Donald Tusk i dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność. Sięgną niemal 200 miliardów złotych. Pobudza i poprawia koncentrację. Kawa, napój, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie dnia, obchodzi dziś swoje święto.
12: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
13: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
10: A sama czarna kawa jest niskokaloryczna. Filiżanka ma zaledwie 5 kalorii.
0: SK Kraków. Na czasie.
9: Kasia Snakowska, spróbujecie pilotażu, obejrzycie wyścigi i pokazy, a dzięki goglom FPV spojrzycie na świat z pokładu drona. Małopolski Festiwal Dronów już 3 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego pod eskowym patronatem.
14: Będzie można polatać dronem, zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, również ze śmigłowcami.
9: Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek Małopolski. Wstęp na festiwal jest wolny. Również od 3 października jesienna edycja festiwalu Opera Rara w Krakowie, koncerty w Bunkrze Sztuki czy Teatrze Łaśnianowa. Będzie też obchodzony Światowy Dzień Opery.
15: 3 minuty po godzinie 13 i tak z tym wtorkiem sobie radzimy świetnie, perfekcyjnie. Potem jeszcze tylko środa, czwartek, no i to na co czekamy, czyli piąteczek, a ten już ma zupełnie inną barwę, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, Baby Set, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę.

0: Wiem, wiem, doskonale wiemy, znamy takich i pozdrawiamy, którzy sobie urlopy w końcówce września i na początku października wygominowali i teraz te bikini, tam różne inne stroje kąpielowe i takie lato, śpiewać mogą, ubierać mogą biegać na plaży. Podobno przewagę mają taką, że jak wszyscy byli na wakacjach w lipcu, w sierpniu, trzeba było walczyć o leżaki i miejsce na plaży, teraz już tej walki nie ma, a temperatury w niektórych miejscach na świecie nadal bardzo, bardzo wysokie. To jest TSK, to są hity na czasie, Sylwia Grzeszczak i Mango, za nami zaraz będzie Ilanium i Goldin, Don't Want Your Love, tak wam zagram, 17 po pierwszej. I słuchajcie, my tak sobie pracujemy, robimy te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj codziennie w tygodniu robimy, prawda? A w kosmosie dzieją się wielkie rzeczy. Starship, którego start wczoraj niektórzy z nas śledzili, zaliczył kolejny lot testowy. Były co prawda problemy z jednym z silników, ale nie przeszkodziło to w zakończeniu misji sukcesem. No i to jest chyba najciekawsze w tej historii, trochę też bliskie naszym sercom, prawda? Ile razy tak było, że jest w pracy jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, mnóstwo osób i nagle coś idzie nie tak. Nagle gdzieś tam słabe ogniwa, jednak ciśniemy dalej. Sukces gwarantowany. No i wiadomo, i ta premia obiecana. Że co, że z tą premią to już nie była prawda? No co ja wam poradzę?
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę!
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
15: I po reklamie.

0: Gość, który zaczynał od rockowego grania, skończył bardzo proszę, jak i to rewelacyjnie skończył w muzyce tanecznej i my to lubimy. Denzel, You Spin Me Round, to jest SK, to są hity na czasie. 23 minuty i będzie godzina 14. Co my wiemy o tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny? No, kalendarz mówi jasno, że osoby urodzone 29 września cechuje wysoka inteligencja, urok osobisty, silna charyzma, duże poczucie humoru. Według horoskopów urodzeniowych cechuje je także pewien konserwatyzm, szacunek dla tradycji, wrażliwość na piękno i sztukę. Dzień dobry, Wiktorio, czy ja mówię teraz o tobie?
1: Dzień dobry, po części tak.
0: No właśnie, bo ty z tego, co napisałaś w SMS-ie, masz dzisiaj właśnie urodziny, więc moja droga.
2: 100 lat, niech żyje
0: nam. To dla ciebie było.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, a wiesz, kto ze znanych ludzi urodził się też 29 września, dokładnie tak jak ty?
1: Tego nie wiem.
0: Na przykład jak Wałęsa, o, też ma dzisiaj urodziny. Słuchaj, w takim razie powiedz, jak ten twój dzień piękny, urodzinowy, bo taki powinien być, mija od samego rana. Co się wydarzyło i jak czujesz, co się jeszcze wydarzy u ciebie?
1: Dzisiaj akurat wolne.
0: Ale może to, gdy, słuchaj, może gdybyś dzisiaj była w pracy, to wiesz, by ci zasypał grad prezentów, życzeń, całusów i może jakichś słodkości. Czy może ty specjalnie się wymiksowałaś, żeby tych słodkości do pracy nie przynosić, tak szczerze?
1: Nie, no jutro się nadrobi.
0: A, jutro się nadrobi, okej. Okay. A co będzie po południu? Będzie jakieś świętowanie, czy przekładasz to na weekend?
1: Z rodziną.
0: Dobra, trzymam kciuki, żeby było fajnie. Teraz też, mam nadzieję, jest fajnie, bo od nas, od Eski, dostajesz cały worek eskowych prezentów. O, właśnie, tam jest i torba eskowa, i butelka eskowa, i mam nadzieję, że ci się to przyda.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego jeszcze raz na urodziny od całej Eski. Pa!
1: Pa!
3: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
4: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
5: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Padaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska SA. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: pod ten fajny dzień, pod ten fajny wtorek, pod to wszystko fajne, co się być może u was dzieje, bo koniec miesiąca, to może i wypłata się zdarzyła. Nowość na naszej playliście eskowej i nowość od Miley Cyrus, Bass Persuades, już za nami. 4,5 minuty, będzie godzina 14 i o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju i na świecie, a potem będzie kolejna mega porcja waszych ulubionych hitów na czasie.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie 2, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 18-47-12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24-39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla

0: przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Cały ten tydzień w Krakowie pogodny i ciepły. Jest sucho i padać nie będzie aż do niedzieli. Do tego wysokie jak na końcówkę września temperatury, bo dziś do 22 stopni, jutro do 23, w czwartek 20 i to będzie jedyny najbliższy dzień z nieco większym zachmurzeniem. Poza tym wietrznie i z wysokim ciśnieniem do 1030 hektopaskali. Noce chłodne, 6-7 stopni w tym najchłodniejszym momencie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To nigdy nie powinno się wydarzyć, mówili mieszkańcy. Tłumy żegnały ofiarę nożownika z Jarosławia. Mieszkańcy wspominają księdza jako życzliwego człowieka.
9: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców go przyjmował z Ukrainy.
10: Co się stało, to nie powinno się stać.
11: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
8: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Wpadli na Mazowszu i w Wielkopolsce kolejnych 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. To tam wystawiono fałszywe świadectwa ukończenia m.in. studiów MBA. Z najnowszych informacji wynika, że w sprawę zamieszanych jest jeszcze 26 innych polskich uczelni. Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlaki i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet kradzione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
12: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie otrzepują kijkiem, czekanem, no i robią się dziury.
13: Każdy szlak zrobić, obiekt monitorowany, nawet bez kamery.
8: Dodawał jeden z turystów, a rocznie park wymienia około 100 drogowskazów.
14: SK Kraków News.
7: Kasia Snachowska, straciliśmy cały towar, magazyn spłonął niemal doszczętnie, mówią właściciele spalonej hali w Nowej Hucie. Pożar wybuchł w niedzielę, z żywiołem walczyło prawie 80 strażaków. Inspektor nadzoru budowlanego wydał zakaz użytkowania obiektu. Okoliczności pożaru bada policja. Na te inwestycje mieszkańcy Myślenic i Głogoczowa czekają od 50 lat. Jest umowa na przygotowanie koncepcji dodatkowych jezdni wzdłuż Zakopianki na tym odcinku.
15: Likwidacja wszelkich lewoskrętów, poruszanie się na 11 węzłach.
7: Mówi Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału GDPKiA.
16: 2 minuty po godzinie 14:00. Bardzo romantycznie rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie, taką fajną jesienną prośbą uczuciową od Zali. Tylko kochaj mnie. A potem będzie CNCO i Little Mix i Alex Warren. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: To jest dobry numer, la la la. No i boy, Sam Smith w Radiu SK, gramy hity na czasie, 17 minut po godzinie 14. Po 13 rozmawiałem z Wiktorią, która okazała się świętującą dzisiaj urodziny, 29 września właśnie. Potem odezwały się kolejne osoby do mnie na Messengerze. Między innymi odezwała się Dominika.
1: Cześć Jaska, ja właśnie słuchałam sobie waszej audycji i chciałam powiedzieć, że ja też mam dzisiaj urodziny, podobnie jak moja przedmówczyni. I chciałam tylko dodać, że poza Lechem Wałęsą urodziny obchodziłby dzisiaj słynny Silvio Berlusconi, ten od Bunga Bunga. Więc dosyć ciekawe osoby obchodzą urodziny właśnie 29 września. I w sumie to tyle. A, rozpieściłam dzisiaj swoich współpracowników, a teraz właśnie siedzę nad garnkiem kawy, no bo święto jest podwójne. No, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Dominiko, dla ciebie serdeczności urodzinowe. Ja świadomie o tym Berlusconi wcześniej nie wspominałem. A, dobra, zostawmy ten temat, ale faktycznie święto u Dominiki podwójne, no bo jak sami słyszeliście, to urodzinowa to dziewczyna, a także dzisiaj święto wszystkich kawosz. O tym też pamiętajcie, oczywiście paczka urodzinowo-prezentowa dla Dominiki od Eski. Będzie, żeby nie było. Za chwileczkę Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, takie bogate towarzystwo, czyli wiadomo, że będzie piłkarsko. Takie muzyczne wspomnienie tego rocznego mundialu DNA More Than a Game. A jak już o piłce mowa, oglądaliście ten wczorajszy cyrk?
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy. Przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
13: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: To będzie ostatnia reklama. już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
15: I po reklamie.

0: Taka to właśnie stanowa Sanach w Radiu SK. U nas hit na czasie
1: Cichosza.
0: Tak nazywa się ten numer, który wam właśnie teraz zagrałem. Słuchajcie, u nas też Cichosza. Nikt nie puszcza pary z ust. Tak naprawdę wie tylko jedna osoba, jaki jest kierunek odlotu ściśle tajnego zabawy, do której was zapraszamy. A szczególnie zaprasza nasza poranna ekipa, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To oni was zabiorą. Właśnie gdzie? Ha, to jest pytanie otwarte i tak naprawdę wszystko stanie się jasne, jak już wam się uda wygrać, jak już spotkacie się z nimi w umówionym miejscu na lotnisku i dopiero tam dowiecie się, gdzie lecicie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na takie wyzwanie, na taką dużą przygodę i na to, żeby oczywiście co nieco potem sobie wspomnień przywieźć z tej podróży, z tego lotu ściśle tajnego, chociaż o to trzeba powalczyć, bo to, co się tam dzieje, powoduje, że pamięć bywa ulotna, moi drodzy. Więcej nie powiem. Odlot ściśle tajny powraca, więc jeżeli jesteście gotowi, żeby z nami, z Eską i naszą poranną ekipą polecieć w miejsce i kierunek zupełnie niewiadomy i bardzo tajemniczy, no to po prostu się zgłaszajcie na sk.pl, macie szczegóły, a zgłoszenia w naszej eskowej apce tylko i wyłącznie. Tam trzeba poklikać, tam trzeba się zgłosić, tam trzeba dać nam znać i może już w najbliższy poniedziałek dołączycie do ekipy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
10: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
18: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
19: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
20: Cześć, kochanie.
21: Co chcecie na obiad?
22: Demoulas pire!
23: Pierogi z serem!
24: Makaron carbonara!
1: Fasolka po brytońsku.
20: Kochani, to nie jest restauracja.
1: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
20: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
21: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
24: I po reklamie.

0: Nawet jutro w RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Jeszcze przed komunikacyjnym szczytem, a już ulica Skotnicka i obwodnica z Kawinem mocno zakorkowane. Zakopiankę w Gaju i Libertowie warto objechać, jeśli jedziemy do Krakowa, a w samym mieście gęsto na Alei Mickiewicza, na Alei Powstania Warszawskiego również. Rondo Grunwaldzkie z ulicą Konopnickiej korkuje się też dość mocno i ulica Nowochódzka, jeśli jedziecie w kierunku Podgórza, zator zaczyna się już za mostem przez Wisłę. 22 stopnie teraz w Krakowie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta przez rząd. Rada Ministrów przyjęła także szereg projektów ustaw dotyczących podatków.
18: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
17: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, deficyt około 286 miliardów.

0: miliardów. 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mundurowym udało się ustalić, że poszukiwany mężczyzna przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i kilka rodzajów narkotyków.
1: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
0: Mówi Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego. Złota polska jesień, taka jest teraz na południu kraju, nawet 23 stopnie i błękitne niebo.
2: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok. Depresja znika w mi.
3: Dla mnie jest bardziej letnio.
4: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
0: Mówili nam mieszkańcy Katowic, a taka aura ma nam towarzyszyć do końca tygodnia.
5: SK Kraków. News.
6: Kasia Snakowska. Po pierwszej turze wyborów politycy Koalicji Obywatelskiej mówią o sukcesie kandydatki, która nie jest w Krakowie aż tak rozpoznawalna jak Łukasz Gibała. Prawie 30-procentowy wynik Moniki Piątkowskiej to więcej niż spodziewał się obóz, z którego pochodzi przecież odwołany prezydent Aleksander Miszalski.
7: To nam nie pomaga. Nasza kandydatka jest jednak osobowościowo zupełnie inna.
6: Mówi poseł KO Dominik Jaśkowiec. Gotycki Kraków na iluminacji. W te święta pojawią się nowe dekoracje. Przygotuje je firma Multidecor S.A. Gotyckie wzory będą zdobić miasto przez 4 świąteczne sezony.
8: Sońca i Koroście.
5: Sońca i Koroście.
8: Czyli SK w Radiu SK.
9: 29 września, wtorek, 3 minuty po 15. Nie chcę się chwalić, Cinek, nie chcę ci przypominać, chociaż tak? Nie ukrywam, trochę mi przykro, bo ja mam cię imieniny, a ty jesteś tu już 15 minut i nic. Ani B, ani M, ani kukuryku. Smutna sprawa
10: no
9: ogólnie.
10: No wiem, no bywa tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem
9: jeszcze
10: raz.
9: Możesz naprawić ten błąd.
10: Okej!
11: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ring My Bell w Radiu SK Age i Mata. I tę piosenkę chciałem zadedykować mojemu współprowadzącemu audycję Sańta Korościel, czyli SK, Michałowi Korościelowi, który, podobnie jak inni Michałowie, ma dzisiaj imieniny, Michale.
1: Ale dziękuję ci.
0: Bardzo proszę.
1: Nie spodziewałem się.
0: Najlepsze życzenia od całego narodu polskiego.
1: Bardzo jest
0: polskiego
1: to miłe.
0: Radia SK.
1: Nie spodziewałem się takich serdecznych życzeń, Cinek. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę. A jak myślisz, czy słuchacze nagrywają na SK-owym Messengerze głosówki z życzeniami dla ciebie?
1: No na pewno. Posłuchajmy może z 12.
0: No niestety jeszcze nie nagrali.
1: A, czyli zaciął nam się Messenger. Kurczę, ale nie fart. Może... Akurat w moje imieniny. Dasz wiarę?
0: Może gdybym zaproponował im jakieś nagrody, ale czy to wtedy będą szczere życzenia?
1: Nie będą szczere.
0: Nie, będą spóźnione i nieszczere.
1: Mamy awarię sprzętu. Nie, wiesz co, tak zupełnie serio. W pokoleniu naszych rodziców, moich, twoich, oni tam są po 70, to się obchodziły imieniny i były ważniejsze niż urodziny, a teraz mam wrażenie, w naszym pokoleniu 40-30-latków już nikt nie pamięta o imieninach, tylko urodziny są ważne. Imieniny odchodzą do lamusa i wiesz, co jest najgorsze? No. Że prawdopodobnie zbankrutują producenci kalendarzy, bo po co komu będą kalendarze, skoro nie będzie obchodziło nikogo, że 29 września jest Michała i Rafała.
0: Czy ty wiem, że jesteś smutny dzisiaj, bo zapomniałem o twoich imieninach, natomiast ja mam 11 listopada, więc moje imieniny wszyscy jadą do Warszawy maszerować i to jest jednak spore święto.
1: To jest super, a w Poznaniu jeszcze ci rogale pieką, bo wiedzą, że lubisz podjeść.

0: Take Me Back to Kygo w Radio SK. Proszę Państwa, mam 29 września i wiadomość trochę śmieszna, a trochę straszna. Czytam właśnie, że jest sezon polowań.
1: Na co?
0: Trwa sezon polowań na chyba wszystko. Na jelenie, daniele, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, szopy, pracze i norki amerykańskie.
1: Jenoty są w Polsce, występują?
0: Także lepiej w ogóle nie wchodzić do lasu, szczególnie jeżeli przypominasz troszeczkę na przykład jenota.
1: Ja troszkę przypominam jenota, mam taką ksywkę nawet, troszkę jenot, taką mam ksywkę. Ale przypomina mi się a propos tego, żeby nie wchodzić do lasu, kiedyś był taki popularny obrazek, latał po internecie.
0: Mem. Opowiedz mema, dawno nie było.
1: Aha. Donald Tusk był, nie? I było napisane tak. Dla jednych świetny przywódca narodu, jedyna nadzieja dla Polski, światło tego kraju. Aha. Dla drugich oszust, Niemiec, zwykły partacz. A dla myśliwego po prostu dzik.
2: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
7: I leci z SK-ą w nieznane!
8: Autopromocja. Reklama.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3-4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza, funkcjonalne układy mieszkań, w standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
10: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
14: I po reklamie.

0: Tu Radio SK. Słuchajcie, kochani, jest taka akcja, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Jaki hit zacznie się dzisiaj? Jak myślisz, Cinku? Jak myślisz?
1: Nie wiem. Odsłonię karty.
0: Sprawdźmy zatem.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: To będzie nowa piosenka Roxy, proszę Państwa. Dawniej Roxy Węgiel, ale już się odchodzi od węgla, więc została Roxy. Piosenka nazywa się Jesień trwa bez końca.
0: Aha, to niedobrze akurat, bo ja nie lubię, jak jesień trwa bez końca.
3: Ale piosenka jest dobra, wiesz skąd wiem?
0: Nie wiem.
3: Sprawdziłem w internecie komentarze, żeby wiedzieć, co myśleć o tej piosence. I
0: no
3: są
0: i
3: wszystkie, wszystkie są miłe.
0: A przeczytaj chociaż jeden.
3: Z każdym numerem upewniam się, że wybrałem najlepiej, jak się da, idolkę.
0: Kevin Mgley, małżonek.
3: Zarąbista piosenka, ktoś napisał, też.
0: Aha,
3: Kevin.
0: Też Kevin, no.
3: Jest też trochę takich komentarzy, których nie mogę przeczytać na antenie.
0: Mieli opinie wiarygodnych dziennikarzy.
3: One nie są ładne i miłe, te komentarze, ale są komplementami dotyczącymi urody.
0: Ale są
3: bezpośrednie.
0: Okej, a jest coś o mnie?
3: Nie ma.
0: No to w takim razie wszystkie hity zaczynają się w SC, kochani. Roxy, jesień trwa bez końca, teraz.

0: to jest Radio SK, kochani.
1: Somebody's watching me, a teraz proszę Państwa o tym, co czują psy, gdy do nich mówimy. Bo naukowcy...
0: Skąd wiadomo, co czują psy, kiedy do nich mówimy?
1: Bo naukowcy zrobili badania z psami i dowiedzieli się, co czują. Otóż na początku, jak zaczynasz mówić do psa, no to wiadomo, że chodzi o ciepło głosu, o barwę, o intonację, nie?
2: Tak,
1: czyli
2: tak.
1: Trochę tak jak do ciebie, nie? Jak mówisz tak, to jest miło.
2: I ja teraz też merdam ogonkiem.
1: Natomiast potem okazuje się, że jeżeli dużo rozmawiasz z psem, to on zaczyna odczytywać pewne sekwencje spółgłosek, nie? Dlatego inaczej zareaguje, jak powiesz mu spacer, a inaczej, jak powiesz mu buda, nie?
2: Bardzo ciekawe. A słyszałeś o psie Pawłowa kiedyś?
1: Tak, słyszałem o psie Pawłowa.
2: Pies Pawłowa mówi swojemu koledze, wiesz co, zauważyłem bardzo ciekawą prawidłowość. Za każdym razem, kiedy się ślinie, to Pawłow zaczyna coś notować.
3: Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
8: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
17: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modelnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47,12.
14: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: ale tam jest taki fragment: krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. I ja mam ten problem. Ja wiem, o czym on śpiewa, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że ty akceptujesz mnie takim, jakim jestem.
1: A ja nie wiem tego, jeszcze pokaż. No, o, nie. Nie, muszę to jeszcze przemyśleć. SK Newsy za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
4: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
9: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
23: Usterka torowa na ulicy Starowiślnej została już usunięta. To były krótkie prace, ale i tak mamy lekki chaos na liniach 3, 12, 22, 74 i 77. Trwają ostatnie prace porządkowe przy jezdni ulicy Grzegorzeckiej i tramwaje wracają tam 5 października. Tyle o drogach, a w pogodzie maj, chociaż to końcówka września. 22 stopnie dziś i piękne, pogodne niebo. Jutro 23 stopnie i też bez opadów deszczu.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: 16, Agata Chruściak, zapraszam.

0: Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili go policjanci, którzy weszli do jego domu, a w plecaku znaleźli bagnet. Marta Łazarska zajmuje się sprawą. Powiedz, czego dowiedziałaś się w sądzie rodzinnym?
1: Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisu, które nakierowały policję na jego trop.
0: Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówi sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzonych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze to będzie odpowiedź wet za wet. Dodał, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Dane Eurostatu pokazują, że Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
2: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi element kultury organizacyjnej pracy.
0: Komentuje Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi o całkowitej abstynencji.
3: SK Kraków. Sport.
4: Kasia Znakowska. Trzy medale Klaudii Zwolińskiej na Mistrzostwach Europy w slalomie kajakowym. Zawody odbyły się w weekend we włoskim Ivrei. Największy sukces zawodniczka krakowskiego klubu kajakowego odniosła w konkurencji K1, zdobywając złoto. Koszykarki Wisły Kraków szykują się na pierwszy mecz wyjazdowy. Po porażce 53-86 ze Ślęzą Wrocław w czasie domowej inauguracji jest sporo do poprawy na treningach. W niedzielę Wiślaczki zagrają z Eneo AZS Politechnika Poznań, a w ubiegłym sezonie nasza drużyna zajęła 7 miejsce w basketlice kobiet.
3: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
5: Już 3 minuty po 16, a skoro tak, kochani, to sięgajcie do swoich Facebooków i zgłaszajcie się na naszym Messengerze, ponieważ będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka gra, że Cinek mówi, a powiedz jakieś warzywo na literę G, a wy mówicie gruszka, a my mówimy nie, bo to owoc i przegrywacie.
6: I odchodzicie z płaczem bez nagrody.
5: Nie, tak
6: fajna naprawdę zabawa, chcę się zabawić.
5: Są nagrody, zgłaszajcie się na naszym Messengerze, wysyłajcie swoje numery, będziemy dzwonić.

0: Roma, Roma, ma Gaga, la la.
1: To byla Lady Gaga, i pevin Gagatek.
2: To já budem kohadí. Grabe v Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK. To się robi powoli tradycja w Radiu SK. Po 16 gramy w Państwa Miasta, gramy z Panią i z Panem. Pani to jest Pani Basia. Cześć Basiu.
3: Cześć, witam.
2: Po robocie już, Baśka, czy nie?
3: Właśnie po robocie.
2: A co robisz? Co robisz? Czym się zajmujesz?
3: Jestem nauczycielem.
2: A czego uczysz, Basiu?
3: Plastyki, techniki i paru innych rzeczy.
2: Ekstra, okay, ekstra.
1: To spytaj mnie o coś.
3: Ale mogę, o co mogę zapytać?
2: O co pytasz uczniów?
3: Czym się charakteryzuje styl gotycki?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, lecimy dalej.
2: Lecimy dalej. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Mateuszu, czym ty się zajmujesz z kolei?
4: Robię ludziom dzień, bo rozwożę jedzonko.
2: Ale super. No to
1: fajnie,
2: dobra.
1: Fajnie.
2: Basia i Mateusz, dawaj zasady dla naszych graczy.
1: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka G jak punkt G.
2: Aha.
1: Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Basia, a potem Mateusz. Gramy.
2: No to gramy.
1: No to zaczynamy od Basi. Literka G, kategoria. Można to schować do kieszeni.
3: Grzebień.
2: Grzebień, oczywiście, że tak. 1-0 dla Basi.
1: I kategoria dla Mateusza. Nie można tego schować do kieszeni.
4: Granat.
2: Czego?
1: Granat.
4: Granat.
2: Technicznie można.
1: Teoretycznie można.
4: No, ale bez zawleczki.
2: No właśnie, okej, dobra, zaliczamy.
1: To znajemy, bez zawleczki nie można.
2: 1-1.
1: Ja miałem odpowiedź
2: goryl.
1: No, Giewont na przykład.
2: Giewont, goryl, tak. No.
1: Wracamy do Basi. Basiu, twoja kategoria. Coś czarnego.
2: Goryl!
1: Goryl na przykład. Albo guma. Guma taka na przykład, opona.
2: 2-1 dla Mateusza.
1: Mateusz, jak się pewnie domyślasz, twoja kategoria, coś białego.
4: Garnitur.
2: Może być biały,
1: może być
2: garnitur.
1: Lepiej nie.
2: I w związku z tym Mateusz wygrywa.
1: Mateuszu, mamy dwa rodzaje nagród. To są butelki Radia SK i torby Radia SK. Możesz sobie wybrać, co wybierasz.
4: To butelki. A kautyjne?
1: Tak, tak, warte 50 groszy. Oddasz sobie, jesteś do przodu pół złotówki. Torba dla Basi. W takim razie dziękujemy wam za grę i miłego popołudnia.
4: Dzięki.
2: Siema, pa. Państwa Miasta pa. W Radiu SK.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść,

0: Bardzo fajna jest ta piosenka, Wasted w Radiu SK. Co tam, Cinek, u ciebie w kalendarzu dzisiaj?
1: Mamy wtorek, 29 września i to jest dzień kawy, przy czym jest już 20 minut po godzinie 16, więc jeżeli ktoś nie może spać po kawie, to lepiej, żeby już tej kawy może nie pił z okazji tego święta, ponieważ mu się dzień kawy zmieni w noc kawy.
0: Tak, a wiesz, jaka jest ulubiona kawa motocyklistów?
1: Ciekawa.
0: Kawasaki!
1: Moim zdaniem inna.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów. Bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo. A my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3-4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
11: I po reklamie.

0: Daddy Cool, Bonnie M w Radiu SK. Proszę Państwa, sytuacja mrożąca krew w żyłach w Warszawie. Stołeczni policjanci otrzymali zgłoszenie. Aha. Słuchajcie, kochani, przyjedźcie szybko, bo kangur zawisł na ogrodzeniu i trzeba zwierzęciu pomóc, bo żyje. Zawisło na ogrodzeniu. No i policjanci przyjechali i okazało się, że to nie jest kangur, tylko Daniel.
1: To wiesz co, jeżeli on zawisł na ogrodzeniu, to moim zdaniem jest łoś.
0: Może być łoś, ale pomogli mu, wiesz? Pomogli mu. Albo to mógł być też kangur Daniel, to mógł być Daniel, to mógł być łoś Daniel. W każdym razie policjanci nie łosie.
1: Maciek.
0: Policjanci okazali się naprawdę nie łosiami i pomogli temu zwierzęciu.

0: Diesel jest po 9,19. Widziałeś Cindek? Teraz pokazują dopiero w telewizji. A ja mam diesla.
1: A dobrze, ja mam benzynę.
0: Ty, a jak ja bym do diesla lał benzynę, to są jakieś realne ryzyka dla mojego silnika, nie, że tak zarymuje?
1: Nie, nie.
0: Nie ma,
1: ty
0: zupełnie?
1: Możesz spokojnie. Znaczy, słuchacze nie polecamy, natomiast ty masz taki samochód, że możesz lać normalnie, co chcesz.
0: A no to w takim razie taniej będzie, taniej.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Cappuccino. Caffè latte. Te.
15: Co robisz?
14: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
16: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
18: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
19: Kia. Movement that inspires.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
22: I po reklamie.

0: autopunkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
14: Jako tako jedzie się we wtorkowe popołudnie obwodnicą Krakowa. Bardzo dużych korków nie widać. Gorzej na obwodnicy Skawiny i na 94 w Wieliczce. Tu sznur aut i szybko to się raczej nie rozładuje. Centrum Krakowa też zatkane. I Rondo Grunwaldzkie, i Aleje przy Jubilacie, i Rondo Grzegórzeckie z Aleją Powstania Warszawskiego. Nowy Kleparz też, no i 29 przy Estakadzie na Opolskiej. Pogodnie wieczorem, pogodnie będzie też w nocy w Krakowie. 21 stopni teraz.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. O szczegółach Michał Skolimowski.
16: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
15: Na razie nie wrócą do placówki. To młodzież ewakuowana rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant. I to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
17: Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
15: Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Dobrze im poszło. Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom w szpitalu Matki Polki. To w Polskim Dniu Głośnego Czytania.
18: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
19: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
20: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania też jest takie ciekawe czytanie.
21: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich.
15: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
22: SK Kraków News.
14: Kasia Snakowska. Na pierwszy ogień niebezpieczny.

0: Bezpieczne przejście dla pieszych na Rondzie Młyńskim. Krakowscy aktywiści przyglądają się pilnie wykonaniu trasy tramwajowej do Mistrzejowic i już widzą niedociągnięcia.
1: Ściana przy torowisku blokuje widoczność pieszym, którzy chcą przejść przez przejście przez torowisko.
0: Mówi Jacek Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Od jutra nocne prace przy poszerzeniu zjazdu z węzła Bieżanów na trasę S7. Na początek wymiana oznakowania. Od środy wieczorem do czwartku rano zamknięty będzie zjazd z A4 od strony Rzeszowa.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
3: Dwie minuty po 17:00. Jesteśmy w dobrych nastrojach, chociaż na pewno nie pan Teodor. Pan Teodor nagrał głosówkę na eskowym Messengerze, że dzisiaj rano szedł ulicą Mickiewicza w filcowym kapeluszu z bordowym rondem i wiatr mu go zwiał. I
4: teraz jaki to kapelusz dokładnie?
3: Brązowy, filcowy.
4: A taki bardziej Fedora, czy bardziej, nie wiem, Trilby, czy może Panama, albo może takie bardziej sombrero?
3: Nie rozumiem nic.
4: Okej.
3: Okay. Po prostu powiedział, że filcowy, brązowy z bordowym rondem.
4: Okej. Okay.
3: Gdyby ktoś widział taki kapelusz, proszę pomóc, nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Za każdą najmniejszą wskazówkę będą nagrody.
4: Tak, będzie torba eskowa, między innymi brązowa, filcowa z bordowym paskiem.
3: Czekamy na wasze głosówki.

0: Pojeśli śpiewa Carla Fernandez w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Radio SK jest bardzo blisko swoich słuchaczy. Dzisiaj pomagamy naszym słuchaczom, a konkretnie słuchaczowi Teodorowi.
1: Teodorowi, tak.
0: Który dzisiaj rano na ulicy Mickiewicza zgubił kapelusz. Kapelusz zwiał mu wiatr z głowy. To tak, był kapelusz brązowy, filcowy.
1: Filcowy, no.
0: Z takim no, bakłażanowym rondem. Takim
1: bordowy bardziej, no.
0: Burgundowym troszeczkę.
1: Aha, aha.
0: No jeżeli ktoś coś wie, to prosimy o pomoc. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Witam dzisiaj w lokalnych wiadomościach. Mówili, że w rejonie Katowic leciał mały, niezidentyfikowany obiekt latający.
0: Aha.
2: Może by się w końcu tym zainteresować. Powiedzieli tylko, że leciał w kierunku Sosnowca, więc nie wiem, czy znajdziecie.
1: Panie Teodorze, no nie wiem, jest w kierunku Sosnowca. Dlatego pana mamy nagrodę, no bo jednak naprowadził nas na pewien trop, prawda? To
0: tak.
1: Może temu panu, który tę głosówkę nagrał, wyślemy butelkę.
0: Oczywiście, wyślemy mu butelkę.
1: Tak.
0: Butelkę Radia SK, nie inną butelkę.
1: Oczywiście. A innych zachęcamy do dalszej pomocy Teodorowi. Nagrywajcie głosówki na naszym eskowym Messengerze, gdzie jest kapelusz filcowy, brązowy, tam bakłażanowy.

0: We Own It, czyli Burj Khalifa w Radiu SK. Witajcie, kochani, nie, tu Sońta i Koroście.
1: Wiz Khalifa.
0: A.
1: Two Chainz. Burj to jest budynek, wiesz, w Dubaju.
0: Okej, przestań mędrkować, lepiej powiedz coś ciekawego, Cinek.
1: Mam bardzo ciekawą wiadomość z Wielkiej Brytanii. Tam grupa brytyjskich uczennic stworzyła internetową petycję, w której żądają wprowadzenia zakazu wykorzystywania mundurków szkolnych w filmach dla dorosłych.
0: Chcesz mi powiedzieć, Marcin, że w filmach dla dorosłych wykorzystuje się mundurki szkolne?
1: Tak, ale one chcą usunięcia tych mundurków i to jest, ja też poparł tą petycję, ale mi się wydaje, że twórcom filmów dla dorosłych o to właśnie chodzi. O usuwanie mundurków.
0: Właśnie, wiecie, dziewczyny, że jak oni pousuwają mundurki, to będą całkiem goli. Kto to widział? Film dla dorosłych z samymi gołymi. Dajcie spokój, przemyślcie lepiej to. Za chwilę będzie Zalia, tylko kochaj mnie i będą odwiedziny pani Jadzi, bo widzę, że już wtargnęła do naszego studia, ale zachowuje się bardzo kulturalnie. Pani Jadziu, proszę już mówić, bo już włączyłem mikrofon. Witamy panią bardzo serdecznie. Czy pani chodziła kiedyś... proszę bliżej mikrofonu. Czy pani chodziła kiedyś w mundurku szkolnym?
2: Ja nie, ale moje dziecko chodziło.
0: O.
2: To znaczy ja miałam nie mundurek, tylko fartuszku się chodziło.
0: A ma pani, ten fartuszek jeszcze przy sobie?
2: Nie, ale mam zdjęcie takie.
0: O, to proszę pokazać.
2: Klasowe.
0: To ja zaraz puszczę dżingiel, a pani pokaże zdjęcie klasowe.
2: Dobrze. Klasowe,
1: ty klasowe. Ja wiem.
3: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj SK od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
7: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
8: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
9: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bring the beat

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Somber, my body isn't ready w Radiu SK. To jest audycja SK, jedziecie z pracy do domu, a my opowiadamy wam o rzeczach, o których nigdy nie słyszeliście albo słyszeliście. No nic, bo ja mam 42 lata i cały czas czegoś się dowiaduję.
1: Tak.
0: Bo czasami na przykład jak zamawiasz sobie picie w restauracji, to widzisz tam kostki lodu i czasami one są białe, a czasami są przezroczyste. I ja wiem dlaczego teraz już, wiesz?
1: Dlaczego? Nie
0: jeżeli
1: nie
0: zrobisz kostki lodu z wody z kranu, lejesz z kranu do lodu, do zamrażarki, to one są wtedy białe.
1: Aha.
0: A jeżeli robisz je z wody przegotowanej, to one są przezroczyste. Dasz wiarę?
1: Powiem ci, że zaskakująco dużo wiesz o robieniu lodu.

0: SK, audycja SK w Radiu SK. Sońta i Korościel, co za dzień dzisiaj jest?
1: Cię? Dzisiaj jest ogólnopolski dzień głośnego czytania, także mogę ci coś przeczytać.
0: Nie, niekoniecznie, ale mieliśmy kiedyś z Cinkiem taki pomysł, niewykluczone, że go wdrożymy, żeby czytać stróżom nocnym i akcja nazywałaby się Cała Polska czyta cieciom.
1: Co wy na to? Radio
2: SK. Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było

0: z Eską w nieznane!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3-4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
14: I po reklamie.

0: To Flow i Talking Body w Radiu SK. Będziemy z Cinkiem spadać, a przyszedł Michał. Michał, podkreślam, przyszedł Michał Hanczak. I ja też jestem Michał i my mamy dzisiaj imieniny. Cinek, teraz... chcesz nam złożyć życzenia
1: tak,
0: jeszcze raz?
1: Jak się pewnie domyślacie, będą szczere w związku z tym wymuszeniem. Wszystkiego najlepszego, drogi
2: dzięki,
1: Michale.
2: Dzięki, w ogóle się nie spodziewałem.
1: Z okazji imienin.
2: Ale miło, że pamiętałeś.
1: Pamiętałem, jak widać.
2: Dzięki, Cinek.
1: Proszę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9

0: elektryczna energia, charakter Vitara. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
5: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Przed nami jeszcze dwie noce drogowych utrudnień na alei 29 listopada na odcinku od Woronicza do Siewnej. W ramach napraw gwarancyjnych jezdnia będzie czasowo zwężana, ale przejazd pozostanie możliwy. Noce chłodne, ale pogodne. Dziś temperatura spadnie do 7 stopni, ale w środę od rana będzie się podnosić żwawo, bo nawet 23 stopnie jutro w Krakowie i bez opadów deszczu aż do końca tego tygodnia. Już za chwilę newsy.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Ojciec dziecka odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Nie udało się jej uratować. Ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Wyciek substancji chemicznej w Złocieńcu w Zachodniopomorskiem to na terenie jednostki wojskowej. Poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
13: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
16: SK Sport News.
15: Tym razem bez sukcesu. Hubert Hurkacz przegrał z Alejandro Fokiną w finale turnieju ATP w Szendu. Choć w drugim secie miał aż 4 piłki setowe, nie był w stanie ich wykorzystać. Kolejna szansa w piątek, wtedy biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. Wczoraj podopieczni Jana Urbana byli momentami bezradni. Ze Szwecją Polacy przegrali 1-3.
13: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
16: SK Kraków News.
14: Kasia Snakowska. Sezon grzewczy w Krakowie rusza 1 października i Straż Pożarna apeluje, by zadbać o stan techniczny instalacji i zamontować czujki. W ubiegłym roku w Małopolsce po zatruciu tlenkiem węgla zmarło 9 osób. Blisko 500 000 osób oddało głos w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Wśród zwycięskich projektów na przykład wsparcie zespołu Zagórzańska Siła, mówi Hubert Rabciak, kierownik zespołu.
17: W tych kosztach właśnie mamy pokrycie kosztów instruktorów nauki gry, tańca, śpiewu.
14: Projekty będą realizowane w przyszłym roku.

0: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Eska.
1: Eska.
2: Tak od godziny chodzę i mam wrażenie, że coś tak dziwnie mi pachnie. No i właśnie odkryłem, że przez ostatnią godzinę po zjedzeniu kanapki jestem cały w majonezie. Także to będzie naprawdę tłusty program. Koszula chyba do prania od razu. Hanczak, zapraszam. To może piosenka na złagodzenie nerwów, a ja idę się wyprać. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Trochę się czuję jak loser z tytułu tego właśnie hitu Tame Impali. Tak się ładnie dzisiaj wystroiłem i proszę bardzo, urąbany już majonezem. Majonez jednak jest szkodliwy. No zaprałem, zobaczymy. Swoją drogą w trakcie kilku tych hitów też odkryłem, że nie tylko koszulę upaprałem majonezem. Także to cały ja jestem. Mam nadzieję, że wy dzisiaj we wtorek nie daliście żadnej plamy. Sprawdźmy zresztą 664-402-302, czy tak właśnie jest, czy tak właśnie nie jest. Ja wam będę zadawał pytania, a wy będziecie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Można dzwonić właśnie teraz 664-402-302. No i poniekąd oczywiście spodziewajcie się pytań, które będą powiązane z tematem, który mnie napadł przed chwilą. 664-402-302. Ja na pytanie, czym można się ubrudzić na pierwszą literę mojego imienia, czyli Michał, odpowiadam, że M jak majonezem, ale sprawdźmy, jak to z wami. Halo, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Dorota.
0: Dorota, czym można się poplamić na pierwszą literę twojego imienia?
1: Domestosem.
0: Ojejku, ale to od razu wygryzie dziurę. To w sumie miałem zapytać, czym można odplamić potem ubranie, ale widzę, że ty już nie masz ubrania. Radio SK. Błagam, nie róbcie tego w domu. A Dorota, mam nadzieję, że nie używasz tego do plamienia swoich ubrań. Shakira, Whenever, Wherever, już teraz.

0: z obroczką na palcu i mikrofonem w dłoni Damiano Dawid na antenie Radia SK w imprezie The First Time. Ale to nie będzie pierwszy raz, kiedy zabierzemy was w nieznane. Byliśmy już na Cyprze, byliśmy w Hiszpanii, gdzie teraz powędrują nasi słuchacze razem z naszą porankową ekipą. O tego nie wie nikt, ani oni, ani wy, ani ja. No i na tym polega cała zabawa, że wiemy kiedy, pod koniec października, wiemy, że na weekend, wiemy, że z naszą poranną ekipą, ale nie wiemy, dokąd was zabierzemy na ten weekend. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy będzie ładnie, czy będzie brzydko. Nie, no podejrzewam, że będzie przede wszystkim przygoda. Odlot ściśle tajny powraca, już można się zgłaszać, żeby z nami taki weekend spędzić. Gdzie? Dowiecie się na lotnisku. A zgłoszenia za darmo w naszej mobilnej apce.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
18: I po reklamie.

0: Lata mijają, a ten hit brzmi cały czas doskonale. Jak ten David Guetta to zrobił? Razem z Kid Karim, tutaj Memories na antenie Radia SK na 20 minut przed 19. Dzisiaj w kalendarzu nietypowych świąt mamy dzień hipochondryka, czyli to taka osoba, która szuka w sobie różnych problemów zdrowotnych, różnego typu chorób i się boi. I tak naprawdę to mam wrażenie, że poniekąd większość z nas po trochu przynajmniej jest hipochondrykami i może dzisiaj świętować. Na przykład część z was na pewno ma dzisiaj problemy z oczami i jakoś nie widzi siebie jutro w pracy, prawda? Kaśka Sochacka i szum nie w uszach, chociaż poniekąd w uszach też, za chwilę.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Piąte urodziny Dope House. Sobota, 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indeb, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
16: Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: końca.
1: Bez końca to można by było dostawać wypłatę, ale żeby pracy nie było tak, że jest jej nieskończenie wiele, nie? To by było super. Oskar Sims, bez końca, przed godziną 19 na antenie Radia SK, ale jak ma się wypłatę, to można sobie potem kupić jakąś zabawkę. Tak, tak, okazuje się, że dorośli kupują sobie bardzo dużo zabawek, nawet jeżeli nie mają dzieci, kupują je dla siebie i o tym trochę po godzinie 19 pogadamy. Jestem bardzo ciekawy, czy ostatnio, drodzy dorośli, kupiliście sobie jakąś zabawkę i co to było. Można zostawić głosówkę i się pochwalić. Na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w

0: USA.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: Kronos, Shida, Kux oraz goście specjalni.
1: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
0: Nie zwlekaj i kup już teraz.
1: Poleca Radio SK.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: I po reklamie.
8: Kraków na czasie.
9: Kinowe emocje w iście sportowym wydaniu. Już od czwartku pierwsza edycja Kraków Sport Film Fest. Przez 4 dni w Muzeum Manga i bezpośrednio na murawie Stadionu Wisły Kraków zobaczycie najlepsze sportowe dokumenty i fabuły. Od kultowych Rydwanów Ognia po biografię Diego Maradony. Gościem specjalnym wydarzenia będzie słynny skoczek narciarski Eddie The Eagle Edwards. Szykują się wyjątkowe seanse pod gołym niebem, a szczegółowy harmonogram znajdziecie w sieci.
10: Muzyką się żyje.
11: Za kilka dni nowy album Wiktora Waligury, czyli młodego artysty, którego na pewno kojarzycie z tego hitu. To cztery pory roku, czyli hit, który podbił nie tylko naszą playlistę wiosną i latem tego roku. Wiktor Waligura nie ukrywa radości z tego sukcesu.
12: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię, prywatnie lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
11: Teraz będzie można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukaże się album Krótkie historie o miłości. Tego dnia artysta zacznie też trasę koncertową promującą płytę, wystąpi w Warszawie, a potem jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie.
13: Imprezka.
11: A u nas za chwilę wystąpi Prima Ballerina, no a konkretnie to Margaret, która zaśpiewa swój nowy hit. Ona też się szykuje do wielkiego koncertu, ten 11 grudnia na warszawskiej scenie. Można już nabywać bilety. No i tego hitu na pewno też nie zabraknie. Tuchanczak, witajcie!

0: Agata napisała, że rusza na siłowni, żebym zagrał coś mocnego gitarowego. Będzie! Damiano Dawid był, będzie Nickelback, ale wcześniej coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo się cieszę, że w imprezie będę mógł zagrać nowy single Clean Bandit, bo bardzo lubię tę grupę. Pamiętacie na pewno takie hity jak Rather Be, Rockabye, Solo, Symphony. No naprawdę oni mają na koncie takie sztosy, że aż tylko zacierać ręce, kiedy wydają coś nowego, a zbliża się nowy ich album. Mamy zwiastun. To jest kawałek pod tytułem Company, nagrany wespół zespół z wokalistką Chloe i z artystą o nazwisku Oh My Lay. No to oh my god, jaka to fajna piosenka, jaka to fajna nowość. Posłuchajcie, Clean Bandit w Esce.

0: Czy to, że zagrałem hit Kuby i Kuby pod tytułem Chłopaki właśnie w tym momencie, to przypadek? No nie sądzę, bo tak chciałem tylko przypomnieć, że jutro mamy Dzień Chłopaka. A że w sumie każdy mężczyzna jest takim chłopakiem, takim dużym dzieckiem, no to ucieszy się nawet z zabawki. Zresztą jak pokazują statystyki na razie ze Stanów, okazuje się, że bezdzietni dorośli i chłopcy i dziewczynki dorośli kupują już więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Tak, tak, okazuje się, że dorośli bardzo chętnie kupują różnego typu zabawki, czasami po to, żeby sobie grać, bawić się, a czasami dla swojej kolekcji, żeby powiększać swoje zbiory, bo chodzi na przykład o jakieś popularne figurki czy innego typu gadżety. No i tak sobie pomyślałem, że sprawdźmy, jak to jest u nas. Drodzy dorośli, jaką zabawkę ostatnio sprawiliście przede wszystkim dla siebie? Nawet jeżeli macie dzieci, a jak nie macie dzieci, to tym bardziej. Może właśnie do swojej kolekcji, a może po prostu po to, żeby się beztrosko bawić. Czekam na wasze przyznawki i wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czym się cieszą nasi słuchacze, kiedy się bawią. Rita Ora i Age z Matą za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
7: I leci z SK w nieznane.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Cappuccino. Caffè latte.
14: Co robisz?
13: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
15: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
17: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indeb, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
19: Poleca Radio SK.
20: I po reklamie.
21: Is my best friend.

0: Hity z Ombra wieczorową porą wchodzą doskonale. To imprezka w SC, Hanczak z tej strony. 16 minut nam zostało do godziny 20. O zabawach i zabawkach dzisiaj w imprezce tych dla dużych dzieci, chociaż okazuje się, że te dziecięce zabawki cieszą się dużym powodzeniem także wśród dorosłych, a w Stanach to nawet ci bezdzietni dorośli częściej kupują zabawki niż ci, którzy dzieci mają. No tak mówią badania. No więc pytam was, co drodzy dorośli ostatnio sobie kupiliście jako zabawkę? Jakoś tak sami panowie praktycznie nagrywają głosówki, ale dobrze, będą inspiracje na jutrzejszy Dzień Chłopaka. Paweł?
1: Takich zabawek, które nabyłem ostatnio, to nabyłem konsolę retro i gram w starą kontrę.
0: Ach, nie ma to jak stare gry. Ostatnio też walczyłem z grą, z którą się utożsamiam, czyli z Pac-Manem, bo on zjada wszystko po drodze. No to jeszcze Robert z głosówką z Messengera Eski.
2: Duzi chłopcy kupują sobie zabawki dla dużych chłopców, więc kupiłem sobie kłada.
0: Bardzo proszę, droga zabawka i duża rzeczywiście. Jest jedna dziewczyna, jedna jedyna, która się do mnie odezwała, ale nie nagrała głosówki, tylko napisała, bo podobno się wstydzi, nie wiem czemu i czego i czemu. Sandra napisała, że jak się bawić, to pingwinkiem. Nie rozumiem, dlaczego się wstydziła maskotki. Radio SK. Pluszowa, fajna. Why wait to say, at least I did it my way.

Miley Cyrus przed godziną 20 ze swoim nowym hitem na antenie Radia SK. A po 20, no między innymi opowiem o urodzinach, które zawsze ściągają tłumy ludzi do Katowic tym razem, ale też z kimś z was zagram. W grę, którą być może kojarzycie z wakacjami, z koloniami albo z jakąś zieloną szkołą. Ta gra nazywa się Szczerość czy Odwaga. Czy mam tutaj po drugiej stronie szczerych albo odważnych, którzy chcą zgarnąć eskowe gadżety, między innymi nasze skarpetki? Zapraszam, 664-402-302, można zgłosić się SMS-em albo na Messengerze Radia SK, tylko zostawcie namiar na siebie.

0: wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Kraków na czasie.
13: Nowochódzkie Centrum Kultury już serwuje mocny program na październik. W tym miesiącu na nowochódzkiej scenie pojawią się m.in. Piotr Bałtroczyk, Krystyna Prońko oraz duet Matylda Łukasiewicz. Będzie też coś dla fanów mrocznych historii, czyli krakowski festiwal kryminału, a wisienką na torcie staje się prestiżowa światowa wystawa fotograficzna World Press Photo. Jesień w NCK-u zapowiada się wyjątkowo gorąca.
14: Muzyką się żyje.
15: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób, a najbliższa impreza w sobotę. Tego dnia w Katowicach odbędą się piąte urodziny Dope House. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo. Na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu, czyli m.in. Gibbs, ale nie zabraknie też specjalnie zaproszonych gości, to choćby Kukon czy Guzior. Bądźcie czujni, bo w Esce jest szansa na zaproszenie na te urodziny. Nicole Scherzinger ma ostatnio jakiegoś pecha, no bo koncertuje w tej chwili z grupą The Pussycat Dolls. Panie wróciły do wspólnych występów, świętując 20-lecie debiutanckiej płyty. Były niedawno w Polsce, no i tu Nicole miała małą wpadkę przez zepsuty odsłuch. Techniczna usterka opóźniła jej wejście na scenę podczas jednej z piosenek, przez co pozostałe wokalistki przez większą część utworu były na estradzie bez niej. Teraz jednak Nicole miała groźniejszy wypadek. Niedługo przed koncertem w Düsseldorfie wokalistka niechcący oblała się wrzątkiem. Poparzyła sobie nogę. Nie odwołała jednak występu i pojawiła się na scenie, a o poparzeniu opowiedziała potem na Instagramie.
16: Preska.
15: Jeżeli właśnie robicie sobie herbatę, uważajcie, bądźcie ostrożni. Ale jak już sobie ją zrobicie, to zgłoście się do zabawy Szczerość czy Odwaga. Czekam na chętnych, nagrody też na was czekają. Można zgłosić się na Messengerze Radia SK. 2 po 20, Tuchanczak, dobry wieczór.

0: Wróciliśmy na chwilę do czasów Discmanów i Walkmanów i do czasów, kiedy ja grałem w szkole, a w sumie to na zielonej szkole, pamiętam, Szczerość czy Odwaga, albo Prawdę lub Wyzwanie, jak kto woli, różne są nazwy. I zagrałaś w to kiedyś?
1: Chyba tak, ale to już naprawdę w dawnych czasach.
0: No to teraz zagramy w nowych czasach, w dorosłym życiu, w Szczerość czy Odwagę. Słuchaj, polega to na tym, że za chwilę wybierasz albo Szczerość, albo Odwaga, albo zadaje ci pytanie, albo daje ci jakieś zadanie do wykonania. Jeżeli wykonasz, odpowiesz prawidłowo, to znaczy szczerze, to masz nagrody. Chyba że chcesz odwrócić rolę i zadawać pytania, bądź dawać zadania mi, ale wtedy zrzekasz się nagród. Chyba że nie podołam. Co wybieramy?
1: Wolałabym to drugie.
0: Chyba
1: tylko
0: żartujesz.
1: Nie mam odpowiedniego pytania.
0: To się jeszcze nigdy nie zdarzyło w historii tej zabawy na antenie Radia SK. Ja się tego bardzo boję. To nie, to może ty wybierz.
1: No dobrze, to może Szczerość tym razem.
0: No i padło to słowo na antenie, a więc będzie pytanie dla ciebie i musisz być teraz szczera. Iza, pytanie będzie dotyczyło trochę pracy. Jaka jest rzecz, która została przez ciebie zrobiona w miejscu pracy, w czasie pracy, a której wiesz, że nie powinnaś robić. I teraz się dopiero do tego przyznasz, przemi wobec. No dawaj, rachunek sumienia teraz, co ja takiego w pracy zrobiłam. Niech to będzie coś takiego, wiesz, pikantnego, wstydliwego. Chcemy wiedzieć wszystko. Wyjmij to na wierzch.
1: Nie wiem, kurczę. Nie wiem.
0: Jeszcze dam ci chwilę. Na pewno jest coś takiego. Każdy ma coś na sumieniu. Co robiłaś w czasie pracy, czego nie powinnaś robić wtedy?
1: Śmiałam się po cichu z klienta.
0: O, a w jakiej branży pracujesz?
1: Żeby nie robić reklamy.
0: Nie, ja pytam tylko o rodzaj, nie pytam o firmę. Aż taki nie jestem wścibski.
1: No dobrze, to uogólnijmy to do obsługi klienta.
0: No dobrze.
1: Może.
0: Myślę, że każdy, kto pracował z klientem, czasami trafił na takiego, z którego albo drwił trochę sobie na boku, albo go tak wkurzył, że no, wyzwał go w myślach od najgorszych. Chociaż znam takich, co wyzwali i naprawdę już nie pracują z klientem, no to się zdarza. Dobrze, Iza, no powiem ci, nie było łatwo, ale coś z ciebie wyciągnąłem, więc zestaw naszych eskowych gadżetów ze skarpetkami w roli głównej jest dla ciebie.
1: Super. Na jesień jak najbardziej.
0: Bardzo proszę i świeżutkie, nienoszone. Eloner, Back to Yours, to nowość Westę.
2: I've been fighting.

0: imprezka, tu SK Hanczak z tej strony i Sanach oczywiście, cicho sza. Już o tym, co trzeba zrobić do pracy na przykład, cicho sza, albo do szkoły na jutro, co trzeba przynieść też, drogie dzieci, cicho sza, bo rodzice nie będą po nocy jeździć i szukać na przykład Bristolu albo bibuły. Za kilka chwil Sharpol i Dua Lipa, będzie też Kuba i Kuba z hitem Stygnie lato. A że w kalendarzu dzisiaj nie tylko jest dzień hipochondryka, o czym już mówiłem, ale jest też dzień kuriera, to ja w takim razie uruchamiam Messenger Radia SK, żebyście mogli swojego kuriera pozdrowić. Tego, który nosi wam te wszystkie ciężkie paczki, które zamawiacie w internecie. Ewentualnie kurierzy też mogą pozdrowić siebie nawzajem albo swoich ulubionych klientów. Zapraszam. Głosówka na Messengerze SK. Mile widziana. Radio
1: SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: I po reklamie.
5: Eska.

0: No i wystygło, chociaż początek tej jesieni całkiem ciepły. Kuba i Kuba w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 21. Dzisiaj dzień kuriera, więc można pozdrowić swojego kuriera. No i Marta napisała na Messengerze Radia SK, że pozdrawia kuriera Filipa, z którym po pierwsze jest po imieniu, a po drugie najczęściej żegna się z nim słowami do jutra. Ale ty musisz dużo zamawiać. No chyba, że to jest kurier, który do ciebie do pracy przyjeżdża. Jest też głosówka od Kariny. Panie jakoś się uaktywniły, widzę.
1: Pozdrawiamy naszego małego, biednego kuriera Damiana. Przepraszamy za tą trampolinę po nartach 5 lat temu. Szkoda, że już u nas nie jeździ, ale kurier Krzysiu też jest spoko.
0: Trampolina i narty? No ja się nie dziwię, że Damian już nie jeździ na waszym rejonie, bo on po tym, jak wnosił pewnie na któreś piętro te wszystkie ciężkie rzeczy, to już nie ma siły i zdrowia. No ale na cześć

DJ producent Kygo, zremiksowany przez innego DJ producenta Robina Schulza. To Take Me Back na antenie Radia SK przed godziną 21. No nie da się od tego uciec, nie da się ukryć, drodzy studenci i wykładowcy, w tym tygodniu początek roku akademickiego. Ale my trochę ten powrót do tej rzeczywistości na studiach staramy się ułatwić. I to już od samego rana, bo Jankę, Skama i Wiktor co rano mają dla was trochę elektronicznych gadżetów, które może po tych pierwszych trudach i znojach po zajęciach pomogą wam się zrelaksować i odreagować. Są tablety, są smartfony, są głośniki i jeszcze inne rzeczy. Na sk.pl znajdziecie szczegóły i tam też możecie się zgłosić. No i bądźcie czujni od samego rana, bo oni jutro mogą do was zadzwonić.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie. Kraków na czasie.
1: Przed mikrofonem Krystian Lis. W krakowskim Muzeum Komiksu przy Sarego cały czas trwa wystawa anime z Polonii 1. Kapitan Tsubasa, Daimos czy Yataman, czyli kreskówki, na których wychowało się całe pokolenie. Chociaż stację Polonia 1 możecie kojarzyć z różnych formatów w telewizji, to ich stare anime miało niepowtarzalny klimat. Na wystawie zobaczycie ręcznie malowane folie animacyjne z tamtych lat. Ekspozycja jest otwarta do 16 października.
2: News. W studiu Radia SK, oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
3: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
2: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
3: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
2: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
3: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc z tym, razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją Dentą.
2: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
3: Tak, ja mówię, że...
2: Ale wszystko się dzieje dobrze.
3: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
2: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
3: Tak, tak.
2: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
3: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor, jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka, jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było

0: Dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu jakoś tak. Nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna, są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
1: No to jest mocny numer.
0: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauro, na arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być. Nie mam miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość.
0: Nie mam miejsca jak dom. To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki. Tak. Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test, subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty. I
0: a więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: zaproszenie. Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
2: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: SK Kraków.
3: 50 tysięcy różnych zabawek liczy kolekcja państwa Sosenków, mieszkańców Krakowa. Część z nich jest wyeksponowana w aptece designu na Wesołej. Znajdują się tam niewielkie przestrzenie kulturalno-warsztatowe zwane Muzeum Zabawek. O historię tej kolekcji dopytywała Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: Te zbiory kojarzę jeszcze z otwarcia wystawy w Nowej Hucie i faktycznie tam te zabawki dołączyły do takiej większej części wystawienniczej. No a dziś jesteśmy w aptece designu. To jak się stało, że z tej Nowej Huty trafiliście właśnie tutaj?
5: To znaczy nasza historia jest znacznie wcześniejsza niż ta wystawa Atari Trzepaki, czyli o zabawkach PRL-owskich. Katarzyna Sosenko, Muzeum Zabawek. Tutaj zdradzę, że Muzeum Krakowa ma wiele oddziałów. Jednym z nich jest oddział związany z PRL-em i tutaj powstała myśl, żeby pokazać właśnie dzieciństwo PRL-u, czyli coś, co jest bardzo żywe, coś, co jeszcze jest takim sposobem na integrację starszych i młodszych pokoleń, ale Muzeum Krakowa posiada zbiory ikonograficzne, czyli na przykład zdjęcia, pocztówki, zbiory architektoniczne, czyli jakieś plany miasta, ale też jakieś związane z obyczajami. Natomiast nie posiadali zabawek i my w dużej mierze zasililiśmy tą wystawę naszymi zbiorami i muszę powiedzieć, że wystawa zdobyła frekwencję 39 tysięcy osób w ciągu roku, więc to jest imponująca frekwencja w ogóle jak na skalę Polski. I między innymi dzięki tej frekwencji została dostrzeżona działalność tego oddziału i zdobyto dotację, poważną dotację na remont budynku, więc nie ukrywam, że Muzeum Zabawek gdzieś tam ma takie poczucie i satysfakcję, że wpłynęło na to, że rozwija się też właśnie ten oddział. Natomiast jeżeli chodzi o historię Muzeum Zabawek i historię tej krakowskiej kolekcji, która jest wielkim skarbem Krakowa związanym z dziedzictwem dawnego dzieciństwa, to początki sięgają lat 70., gdzie moi rodzice się poznali w Muzeum Narodowym w oddziale Czapskich. No i dwóch muzealników i kolekcjoner, czyli mój tata, postanowili zatroszczyć się o taką dziedzinę, która była troszeczkę peryferyzowana przez czy to antykwariaty, bo wtedy były bardziej desy, czyli zajmowano się meblami, malarstwem, porcelaną i nikt nie myślał handlowo o zabawce. Natomiast muzea też nie były zainteresowane wcielaniem w tego w zbiory. I mój tata, który był wtedy rekwizytorem, zabezpieczał plan od strony właśnie rekwizytów, miał do czynienia z takimi obiektami i wyławiał je gdzieś tam do swojej kolekcji, ale też widział, że wiele zabawek jest wywożonych za granicę, gdzie rynek kolekcjonerski związany z zabawkami był bardzo prężny i do Polski trafiały między innymi katalogi aukcyjne, gdzie na przykład lalka była warta 20 czy 30 tysięcy marek w tamtym czasie i to powodowało, że wielu handlarzy czy też ludzi, którzy dostrzegali pewien potencjał właśnie handlowy na rynku zachodnim, wywoziło te piękne, najcenniejsze zabawki, które zostały po wojnie. Ale wkrótce doszło do wystawy klubu kolekcjonerów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, gdzie mój tata pokazał swoje zbiory, a potem na podstawie właśnie tego jakby aspektu kolekcjonerskiego, który ma bardzo mocne tradycje w Krakowie, pokazano kolekcję zabawek w kolejnej wystawie i krakowianie dowiedzieli się, że Kraków właśnie posiada taką wspaniałą kolekcję i że jest człowiek, który się zajmuje zabawkami. I stąd do kolekcjonera, czy też antykwariusza, bo mój tata był jednym z pierwszych, który założył właśnie taki prywatny antykwariat, trafiały właśnie między innymi różne przedmioty antykwaryczne, ale też zabawki. I później ja studiowałam historię sztuki i robiłam też studia podyplomowe, kuratorskie i poznałam takiego polskiego artystę sztuki współczesnej, Roberta Kuśmierowskiego, który namówił mnie, żeby zrobić wspólną wystawę. Powstała wystawa w Bunkrze Sztuki, masyw kolekcjonerski. Tutaj musiałam namówić mojego tatę, ponieważ to była ogromna praca. My 3 miesiące w Bunkrze Sztuki mieliśmy do dyspozycji ogromne pomieszczenie, do którego zwoziliśmy zabawki z różnych naszych przestrzeni magazynowych i tam robiliśmy inwentaryzację po to, żeby móc jakby przebudować tą kolekcję, czyli zobaczyć, że lalki to jest taki i taki dział, potem zabawki blaszane, czy zabawki pluszowe, czy na przykład gry planszowe, czy książeczki dziecięce, czyli na przykład ilustracja i literatura dziecięca. I tak ta kolekcja dzięki właśnie tej wystawie została przede wszystkim pokazana miastu, bo taki był cel, żeby miasto mogło uświadomić sobie, że jest właśnie taki zbiór, ale też żeby władze miasta wiedziały o tej skali, dlatego że mówiono o tym, że mogłoby w Krakowie powstać Muzeum Zabawek, ale wszystkie wizyty urzędników polegały na tym, że mogli oni zobaczyć w zasadzie pudełka zmagazynowanych obiektów plus kilka najciekawszych zabawek wyciągniętych na wierzch. Więc ta wystawa faktycznie miała takie dwa wymiary, taki i PR-owy i wizerunkowy, ale z drugiej strony taki zapleczowy, czyli sporą inwentaryzację, czyli stworzenie struktur inwentaryzacyjnych Muzeum Zabawek. W tym momencie te zbiory są tak obszerne, że utrzymywanie jest ich dosyć obciążające.
4: To ile macie w swoich zbiorach?
5: Jest to po 50 tysięcy obiektów i jeszcze dodatkowo wszystkie wystawy, które robimy, to są wspierane przez te nasze działania antykwaryczne. Tutaj też mam taką ciekawostkę, która pokazuje, dlaczego zabawka jest ważna w życiu dziecka i dlaczego warto tą kulturę przypominać i ewentualnie pokazywać ją jako symbol pewnych znaczeń. Kiedyś miałam okazję uczestniczyć w takim promocji książki Listy Skłodowskiej do Einsteina i oni się ze sobą komunikowali, wspierali, rozwijali swoje projekty. I człowiek, który jest opiekunem tej schedy intelektualnej i materialnej Einsteina, który prowadził to spotkanie, został przeze mnie zapytany, czy wiadomo, co było takim momentem w życiu Einsteina, co sprawiło, że jako dziecko poszedł tą drogą i stał się wielkim naukowcem. I faktycznie jest to udokumentowane. Sam Einstein napisał we wspomnieniach, że jako 4-latek dostał kompas i to sprawiło właśnie to wielkie zaciekawienie właśnie nauką i odkrywaniem świata.
4: Podejrzewam, że ta mała przestrzeń będzie się zmieniała.
5: Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że w tej naszej drodze, czyli budowania muzeum docelowego takiego dużego ze stałą wystawą o historii zabawki dziecku w historii sztuki, czy też o tym właśnie jak wyglądała dawniej edukacja. Dodatkowo taka przestrzeń na pewno będzie wyposażona też w salę zabaw, w salę warsztatową. To tutaj mamy możliwość właśnie testowania tych różnych scenariuszy wystaw, ale też tej naszej gościnności, też oferty muzealnej, sposobów komunikowania się i jesteśmy partnerami Apteki Designu i Krakowskiego Biura Festiwalowego. Jest tutaj taki właśnie inkubator kultury i przyszłej dzielnicy rekreacyjnej, która się tworzy w Krakowie na terenie dawnej dzielnicy medycznej, czyli na Wesołej. I program apteki jest bardzo bogaty. Jest tutaj mnóstwo wspaniałych wydarzeń o różnych poziomach merytorycznych, skierowanych do odbiorców różnych dziedzin, ale przede wszystkim motywem przewodnim jest design, czyli projektowanie nie tylko przedmiotów, ale też procesów, też różnych sposobów rozwiązywania problemów. Ale my jesteśmy jednym z rezydentów i właśnie tworzymy ofertę dla najmłodszych krakowian, czyli właśnie dla publiczności dziecięcej, dla szkół, ale też dla rodzin, dlatego że takim motto Muzeum Zabawek jest to, że Muzeum Zabawek w Krakowie uczy, integruje, wychowuje i bawi przede wszystkim, więc to są takie nasze główne cele. Natomiast tutaj w przyszłości, jeżeli chodzi o program, to mamy jeszcze wiele tematów do zaproponowania. Być może będzie to Kiełko i Oko, czyli wystawa trochę o technice, trochę o historii kina, trochę o nauce i fizyce, dlatego że tutaj mówimy o zjawiskach optycznych, czyli różnych zniekształceniach, ale też możliwości animowania czy obrazie trójwymiarowym. I okazuje się, że zabawki są niesamowitym zapleczem do właśnie poznania tej dziedziny, do wytłumaczenia dzieciom właśnie, na czym polegają te wszystkie zjawiska optyki. No a potem przełożenie tego wszystkiego właśnie na rozrywkę i zabawę, czyli pierwsze widzenie stereoskopowe, widzenie stroboskopowe, czyli takie przeskakujące, czy też właśnie latarnia magiczna, przeźrocza, czy pierwsze takie opowiastki rodziców za pośrednictwem właśnie tego obrazu, który był rzucany na ścianę. No ale potem też wynalazki perelowskie, czyli różnego rodzaju kinematografy, czy takie rzutniki, które umożliwiały w tych naszych skromnych perelowskich czasach obejrzenie w domu jakiejś bajki wyprodukowanej głównie w Polsce, bo tutaj mówimy o tym, że Polska była w dużej mierze odcięta od tego kapitalizmu i raczej oglądaliśmy Bolka i Lolka i produkcje między innymi z Bielskiej Fabryki Filmów Animowanych, więc chcemy też właśnie pokazywać też różne możliwości współpracy, dlatego że poznaliśmy zespół ludzi, którzy tworzą właśnie to tak zwane Oko, czyli dzisiejszą instytucję, która pokazuje to bielskie dziedzictwo kinematografii i też nas zapraszają do współpracy, więc być może właśnie przy tej wystawie będziemy w stanie pokazać tutaj ten żywy obraz właśnie z Bielska.
4: A czy myślała Pani o tym, żeby te Wasze zbiory wyeksponować na takiej dużej, monograficznej wystawie?
5: Jeżeli chodzi o takie tutaj nasze lokalne zamiary związane z tworzeniem takich wizerunkowych, dużych wystaw o tym, jak zabawka jest związana z Krakowem, jakie jest to dziedzictwo krakowskie związane z dawną zabawką, to mamy taki pomysł, żeby być może właśnie z Muzeum Historycznym Krakowa zrobić wystawę pod tytułem Kraków się bawi, czyli o tym, jakie są tradycje zabawkowe w Krakowie, rozrywkowe, bo to zabawa to nie tylko dzieci do tam 12 roku życia, ale też dorośli. I okazuje się, że tak, mamy Teatr Groteska, mamy Park Jordana. Jordan był wielkim też edukatorem i teoretykiem właśnie różnych sposobów nauczania i opieki nad dziećmi. Mamy na Akademii Sztuk Pięknych Wydział Projektowania, gdzie projektowano przecież zabawki. Zofia Stryjeńska, te zabawki są niesamowicie cenne, są pokazywane właśnie z naszych zbiorów. Między innymi były pokazywane w Słupsku w zeszłym roku, ale też sukiennice, w których właśnie można było kupić zabawki ze wszystkich stron Polski, czy to krakowianki, czy to jakieś bursztynowe figurki, więc okazuje się, że Kraków ma wielkie dziedzictwo i tutaj poza takim kanonem jak Wawel, sukiennice, Muzeum Narodowe, jest przestrzeń do pokazywania takiej dziedziny, właśnie bardziej przystępnej, takiej, gdzie można wychowywać właśnie tych odwiedzających i tłumaczyć różne ważne zjawiska właśnie poprzez zabawkę, która jest takim uniwersalnym symbolem, który potrafi przetłumaczyć, czy potrafi zrozumieć, pomaga zrozumieć przede wszystkim różne zjawiska, bo zabawka jest uniwersalnym znakiem naszych czasów i każdy jest w stanie ją rozpoznać.
4: A ten motyw zabawki w sztuce, dziecka w sztuce, tej takiej radości dziecięcej jest popularny tak w ogóle w Polsce, na świecie, czy jednak możecie się nazwać swego rodzaju prekursorem?
5: Ja analizowałam ostatnio tematy wystaw, które się pojawiają w Polsce i na świecie i mamy takie w debacie publicznej wychodzące tematy jak równość, między innymi sztuka w kobiecie, czy zwierzęta w sztuce i okazuje się, że w Polsce nigdy nie było zrobionej wystawy pod tytułem Dziecko w sztuce i to jest teraz mój nowy projekt, który opracowuję. Okazuje się, że w Muzeum d'Orsay była wystawa, która podejmowała ten temat w okresie nowożytnym, czyli do 1800 roku, natomiast druga wystawa była w Skandynawii i Skandynawia jest właśnie uznawana za takiego też lidera tych tematów związanych ze społeczeństwem i no, temat dziecięcy jest właśnie taką bardzo mocną społeczną determinantą, dlatego że jeżeli my odpowiednio edukujemy nasze dzieci, to wpływamy na to, jakie będzie społeczeństwo, więc my pracujemy na tą długofalową zmianę i okazuje się, że z historii sztuki czerpiemy bardzo dużą wiedzę na temat tego, jakie były zabawki dziecięce. Jest obraz Petera Bruegla pod tytułem Zabawy dziecięce i tam jest takie zamieszanie, takie natłoczenie różnych sytuacji i scenek, że trzeba niemalże z lupą to oglądać, bo można w detalach dopatrzyć się, że gdzieś tam w kieszonce jest jakaś kulka, czy jakieś gałgany, czy jakaś, nie wiem, skakanka, albo jakiś patyczek, więc historia sztuki faktycznie dostarcza świetnego źródła, ale też w grafice jest często dziecko pokazywane właśnie z zabawką, czy jest też taka cały styl portretów dziecięcych przedstawianych z ptaszkami albo z małymi zwierzątkami, czyli z takimi pupilami. I to są dzieci arystokratów, takie rodziny w tamtych czasach nie miały możliwości uwiecznienia członków rodziny za pomocą fotografii, więc malowano przepiękne portrety. I te portrety naprawdę są tak urocze, są tak wysublimowane, są pięknymi dziełami sztuki i też w naszej kolekcji jest kilka właśnie takich wizerunków.
4: To dlaczego warto do Was zajrzeć, przyjść i pobawić się trochę?
5: Każdy, kto nas odwiedza, jest oprowadzany w sposób kuratorski, czyli przez przewodnika. Opowiadamy, o czym jest wystawa, opowiadamy o wszystkich obiektach, tworzymy taką narrację, gdzie w przyszłości ktoś zobaczy jakiś przedmiot i sobie przypomni całe wrażenie, które zdobył będąc u nas, i to już są takie mocne uczucia, mocna pamięć, taka mnemotechniczna, można powiedzieć, która bardzo głęboko pozostaje w emocjach i przy różnych okazjach w życiu, może za 10, 20, 30 lat właśnie sobie przypomnimy taką sytuację i wtedy to się tworzą te wspaniałe kompetencje, czyli to jest tak jak ze sztuczną inteligencją. Jeżeli będziemy karmić nasze dzieci wiedzą, pokazywać im różne przedmioty, różne miejsca, różne aktywności, to w przyszłości to zaprocentuje, to gdzieś zostanie na pewno użyte.
3: Muzeum Zabawek w Krakowie możecie odwiedzić w weekendy w godzinach od 12 do 16, a w dni powszednie po wcześniejszym umówieniu się z kuratorami.
2: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: SK Kraków.
3: Nowoczesne technologie, innowacyjne projekty i kierunki przyszłości. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. O tym, jak uczelnia kształci specjalistów cenionych zarówno w Polsce, jak i za granicą, opowiedziała nam Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik AGH w Krakowie.
6: Ponad 100 lat temu, kiedy Akademia Górniczo-Hutnicza powstawała, te dyscypliny, czyli przemysł ciężki, to znaczy górnictwo i hutnictwo, rzeczywiście było dominujące i taki też wtedy był profil naszej uczelni. Zresztą takim obowiązującym naszym hasłem, które wiedzie nas przez te wszystkie lata, jest takie powiedzenie, że z pracy powstałem, pracy i nauce służę. Wskazuje, że jakby wszystko to, co w uczelni, w AGH powstaje, to co tutaj jest tworzone, to rzeczywiście ma służyć przemysłowi, ma służyć gospodarce. I takie też były początki właśnie Akademii Górniczej wówczas. Natomiast przez te wszystkie kolejne lata oczywiście te dyscypliny się rozszerzały na kolejne związane z geologią, z przeróżnymi obszarami inżynierii, czy z ceramiką, czy z materiałoznawstwem, z robotyką, potem z naukami związanymi z technologią, z telekomunikacją, z informatyką. A aktualnie, mimo tego, że nasza nazwa pozostaje niezmieniona i myślę, że taka już zawsze pozostanie, to oczywiście górnictwo i hutnictwo w dalszym ciągu u nas jest obecne, natomiast tymi dominującymi dyscyplinami są te związane właśnie czy z materiałoznawstwem, czy z branżą IT, czy z telekomunikacją, cyberbezpieczeństwem. Warto też podkreślić, że od zeszłego roku mamy nowy 18 wydział, czyli Wydział Technologii Kosmicznych. I to jest właśnie ten moment, który też trochę obraca jakby losy naszej uczelni, no bo też to jest oczywiście nowa dziedzina, która jest niezwykle prężnie rozwijająca się i w Europie, i na świecie. Zresztą obserwujemy to też po zeszłorocznym boomie na technologie kosmiczne i chociażby locie drugiego Polaka w kosmos. Więc ten Wydział Technologii Kosmicznych też trochę pokazuje, w jakim kierunku przez te ostatnie 100 lat my zmierzaliśmy i gdzie jesteśmy teraz. Więc absolutnie jesteśmy bardzo mocno jako uczelnia techniczna, jako właściwie uniwersytet techniczny, osadzeni w naukach związanych no, z aktualnymi branżami, czyli właśnie z tą informatyką wspomnianą, czy chociażby z technologiami kosmicznymi.
4: Jakie momenty w historii AGH były najbardziej przełomowe i ukształtowały uczelnię na taką, jaką znamy dziś?
6: Och, tych momentów pewnie było bardzo dużo, więc ja nie wskażę takiego jednego, dlatego że pewnie tutaj każda inna dyscyplina wskazałaby na jakiś inny. Natomiast ja myślę, że takimi momentami przełomowymi były te, w których pojawiały się kolejne wydziały. Bo jak wspomniałam, zaczynaliśmy od dyscypliny związanej z górnictwem. To wówczas było też taki no, bardzo prężnie rozwijający się sektor w Polsce, w regionie, w Europie. Natomiast myślę, że właśnie pojawiły pojawienie się każdego kolejnego wydziału to był też sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić kadry w obszarze materiałoznawstwa. Kolejny wydział, na przykład chociażby ten związany z naukami związanymi z Ziemią, jak tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, czyli Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, to z kolei sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić w obszarze chociażby związanym z ochroną środowiska. I tak właśnie myślę, że nie wskażę jednego konkretnego momentu. Dla mnie osobiście tymi takimi istotnymi kamieniami milowymi są te, które wyznaczają pojawienie się kolejnych wydziałów, no a ostatnio to właśnie Wydział Informatyki czy wspomniany Wydział Technologii Kosmicznych.
7: Jak bardzo AGH zmieniło się przez te lata, zarówno pod względem kierunków, jak i pod względem nauczania?
6: Ja pracuję w AGH od kilkunastu lat, więc jakbym odniosę się może do tego okresu, chociaż to też już trochę historii, trochę tutaj mogę na ten temat powiedzieć. To, co dla mnie wydaje się najbardziej istotne, to taka niezwykle duża i prężna działalność studentów i kół naukowych. Koła naukowe, których mamy w AGH ponad 100, to jest bardzo dużo, to jest w ogóle osobna machina i osobny, bardzo duży organizm, który no, w dużej mierze też napędza naszą działalność. Mówię o tym dlatego, bo koła studenckie to są miejsca, gdzie powstają spektakularne projekty, bardzo innowacyjne, czasami szalone, ale właśnie to z tego szaleństwa i z tej bardzo dużej kreatywności też biorą się jakieś przełomowe projekty, więc ja osobiście wskazałabym tutaj na koła naukowe, której jestem też fanką. Zresztą warto też o tym wiedzieć, że koła naukowe z tymi swoimi projektami na przykład jeżdżą na bardzo różne zawody międzynarodowe, więc też reprezentują nas na zewnątrz, pokazują, jak prężnie się rozwijają, co nowego wymyślają, co nowego tworzą. No i też dosyć istotnie dofinansowujemy ich działalność. Widzimy, jak bardzo jest im to potrzebne, jak za tym dofinansowaniem też idą ich coraz bardziej odważne i innowacyjne pomysły. A potem z tych bardzo małych takich projektów czasami rodzą się bardzo duże, fajne historie, więc dla mnie jakby tym, na co bym wskazała, to są oczywiście koła naukowe i ich taka bardzo duża aktywność i no, świetna działalność.
7: Z jakich kierunków AGH jest dziś najbardziej znane i które obszary rozwijają się obecnie najszybciej?
6: Z nazwy jesteśmy oczywiście znani najbardziej z górnictwa i z hutnictwa, natomiast rzeczywiście te trendy ostatnich lat i też nasze obserwacje pokazują, że chociażby w tym top 10 najbardziej popularnych kierunków, które wybierają maturzyści, są kierunki związane z branżą IT, telekomunikacją czy cyberbezpieczeństwem, które w zeszłym roku było kierunkiem najbardziej obleganym i tym, który maturzyści wybierali najczęściej. Natomiast no, nie ukrywamy, że te wszystkie nowe technologie, które też obserwujemy w świecie, są u nas obecne, jak chociażby robotyka humanoidalna. Niedawno AGH właśnie zakupiło tego typu robota, który zresztą w AGH będzie i programowany, który będzie trenowany, na którym nasi studenci też zdobywają i szlifują swoją wiedzę. No i jakby obserwując ten trend, też przewidujemy, że chociażby wspomniana robotyka czy automatyka też pewnie w następnych latach, w najbliższych sezonach rekrutacyjnych będzie coraz bardziej pewnie zyskiwać na popularności, ale to nawet nie ze względu na samą rozpoznawalność robotów humanoidalnych, które czasami też może pełnią taką funkcję rozrywkową, ale chodzi o takie ich praktyczne zastosowanie, czy w przemyśle, czy w bardzo różnych obszarach, gdzie na przykład człowiek nie może dojść, albo gdzie nie ma takiego łatwego dostępu, gdzie rzeczywiście wysyłane są maszyny czy roboty.
7: Właśnie widać, że uczelnia mocno idzie w stronę nowych technologii. Jak wygląda właśnie dostosowanie oferty do rynku pracy i takich obszarów jak sztuczna inteligencja, energetyka, czy właśnie cyberbezpieczeństwo?
6: To dostosowanie naszej oferty to jest właściwie taki proces ciągły i myślę, że dla tych, którzy odpowiadają za ofertę kształcenia w AGH, to tak naprawdę jest bardzo duże wyzwanie. Poproszę sobie pomyśleć, że tak naprawdę te kierunki chociażby, które pojawiają się jako nowości w tegorocznej ofercie, one muszą być trochę odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który będzie za kilka lat, czyli wtedy, kiedy ci absolwenci opuszczą już mury uczelni i będą poszukiwali pracy. Więc tak naprawdę ta oferta kształcenia no, musi być po pierwsze tworzona z wyprzedzeniem, jest tworzona w konsultacji z przemysłem, z biznesem, z radą uczelni i też z tymi wszystkimi, którzy w sposób taki doradczy mogą nam wskazywać, które obszary i które dyscypliny będą na przykład za parę lat potrzebowały chociażby zwiększonych kadr, które będą z kolei na przykład być może wygasały. Więc rzeczywiście jesteśmy obecni w tych wszystkich bardzo dominujących i takich obszarach, które swoich kadr potrzebują. Natomiast też co roku wprowadzamy nowości i chociażby w tym roku wprowadzamy 4 nowe kierunki, a jednym z nich jest właśnie Space Engineering. To jest kierunek na tym wspomnianym Wydziale Technologii Kosmicznych, już na pierwszym stopniu studiów. Widzimy, jak ten sektor kosmiczny bardzo dynamicznie się rozwija, więc jakby postawienie tutaj na kształcenie już od pierwszego z roku studiów, zaraz po maturze, wydaje nam się bardzo zasadne, a też chętnych nie brakuje, więc to jest chociażby taki ruch. Ale wspomnę też na przykład o inżynierii wzornictwa i jubilerstwie. To jest kierunek, który też w naszej ofercie pojawi się w tym roku i to jest kierunek, który jest taki mocno inżynierski, ale z taką domieszką i z elementami właściwie designu i tworzenia bardzo pięknych, codziennych rzeczy użytkowych. Zresztą widzimy, jak to wpisuje się w taki bardzo globalny trend właśnie łączenia tych kompetencji inżynierskich z projektowaniem czy z estetyką, więc tego typu kierunki są w naszej ofercie dostępne. No i widać, że one jakby też odpowiadają na potrzeby i młodych ludzi, i maturzystów, bo po prostu cieszą się zainteresowaniem.
7: AGH kojarzy się też z mocną kadrą naukową. Kim są wykładowcy i jak wygląda właśnie relacja student prowadzący na uczelni?
6: Tak, rzeczywiście kadra naukowa w AGH to są wspaniali wykładowcy, wykładowczynie, młodzi doktoranci, doktorantki, którzy potem też przekazują tę wiedzę dalej naszym studentom i studentkom. Ja bym powiedziała o nich, że to są ludzie z absolutną pasją, z miłością do nauki, też z bardzo dużym oddaniem do tych dyscyplin, które uprawiają. Tuż przed naszą rozmową jeszcze odświeżałam sobie taki jeden z naszych najświeższych odcinków naszego podcastu Bunkier Nauki. To jest podcast naukowy, który realizujemy w AGH. Tam gościem tego odcinka, ale też jednocześnie w niektórych odcinkach prowadzącym jest jeden z naszych naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, dr Paweł Janowski. I to jest przykład naukowca idealnego, właśnie oddanego, który z pasją, ogromnym zaangażowaniem potrafi tak opowiadać o niezwykle trudnych kwestiach. Akurat w tym odcinku wspomnianym opowiadał o historii związanej z Czarnobylem, ale po reakcjach publiczności i po tym, jak bardzo przystępnie, jasno i klarownie opowiada o bardzo trudnych kwestiach, postawiłabym właśnie tego naszego pana doktora z Wydziału Fizyki Pawła Janowskiego jako taki idealny przykład naukowca reprezentującego całą społeczność AGH. Dążymy do tego, żeby tą naukę popularyzować, sprawiać, żeby ona była bliżej ludzi, żeby była bardzo wyjaśnialna i przystępna, więc Paweł jest takim przykładem naukowca z AGH, a takich w AGH nie brakuje, bo są też przeróżne naukowczynie, starsza, młodsza kadra, która właśnie z taką pasją potrafi o tych bardzo trudnych kwestiach technologicznych realizowanych tutaj w AGH opowiadać.
7: A jak wygląda właśnie codzienność studentów AGH poza zajęciami, co tworzy klimat całej uczelni?
6: Klimat uczelni tworzy w dużej mierze miasteczko studenckie AGH, które oddalone jest, które właściwie sąsiaduje z kampusem i no, przecież istnieje też nawet taka miejska legenda i trochę żart, że samo miasteczko studenckie jest takim miastem w mieście i dopiero studenci na drugim roku studiów odkrywają, że jest coś innego oprócz miasteczka studenckiego, na przykład rynek krakowski. To oczywiście żart, ale też trochę wskazuje na to, że ta przestrzeń miasteczka studenckiego jest taka kompletna. To znaczy, że studenci mają tutaj przestrzeń do regeneracji, odpoczynku, zabawy, nauki. Dzisiaj ta przestrzeń miasteczka studenckiego to jest przestrzeń bardzo komfortowa, wygodna, bezpieczna, o takim wysokim standardzie, więc nie dziwi mnie zupełnie to, że to właśnie tutaj koncentruje się to życie studenckie. Wskazałabym właśnie na miasteczko jako tą przestrzeń, która ten ton życia akademickiego wyznacza, kreuje przez lata, no i jest takim naprawdę bezpieczną przestrzenią dla wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj z całej Polski zjeżdżają.
7: Na ile studenci mają kontakt z realnym przemysłem i projektami już w trakcie studiów?
6: Studenci i studentki mają na tyle silny kontakt z przemysłem, że zdarza się, że studiów nie kontynuują, bo od razu zaczynają pracę. I to oczywiście ma swoje plusy i minusy, no bo przecież zależy nam, żeby jak najszybciej i jak najkorzystniej lądowali na rynku pracy. Natomiast rzeczywiście studia techniczne to w dużej mierze też są zajęcia praktyczne. A zajęcia praktyczne często są realizowane właśnie we współpracy z przemysłem, z biznesem, z gospodarką, więc część zajęć, właściwie chyba na wszystkich wydziałach, odbywa się właśnie już poza uczelnią, to znaczy w partnerskich firmach, które prowadzą praktyki, staże, przeróżne warsztaty, więc ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się już bardzo, bardzo wcześnie. No i tym samym zdarza się, że chociażby studenci, przez lata był bardzo taki duży trend kierunków związanych z informatyką, już na etapie studiów podejmują pracę, a tym samym część z nich na przykład już studiów nie kontynuuje, no bo właśnie tą pracę już podejmują. Natomiast rzeczywiście faktem jest to, że uczelnia techniczna oznacza praktykę praktykę już u przyszłego pracodawcy, więc rzeczywiście ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się bardzo wcześnie.
3: Uczelnia od lat rozwija nowoczesne kierunki i projekty, pokazując, jak szybko zmienia się świat technologii i współczesnej nauki.
2: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
3: Nowa Huta od zawsze była dzielnicą niepokorną. Stworzona na potrzeby komunistów, stała się symbolem ruchu oporu i walki o wolność. Te historie upamiętniają rozsiane po całej dzielnicy pomniki, takie jak Pomnik Solidarności czy Pomnik Prasy Podziemnej. Spytaliśmy osoby, które nową Hutę znają najlepiej, jakie jeszcze tajemnice związane z działaniami wolnościowymi skrywają lokalne dzieła sztuki.
8: Nowa Huta oczywiście kojarzy nam się z Polską Rzeczpospolitą Ludową, a także z władzami komunistycznymi, ale też przede wszystkim z oporem i buntem wobec tych władz. Pamiętamy wszyscy oczywiście o Solidarności, ale też o osobach, które w imię wolności potrafiły oddać życie. No i te osoby też mają pomniki właśnie w Nowej Hucie, dlatego od czego by zacząć? Może od najpierw takiego dosyć ogólnego, czyli Pomnik Solidarności w Nowej Hucie. Co o nim wiemy?
9: Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. O nim wiemy dużo, bo ten pomnik jest, powiedzmy, stosunkowo młody. On, pomnik, o który stoi dzisiaj na Placu Centralnym, bo tutaj jeszcze doprecyzujmy, że o nim mowa, czy przy Placu Centralnym, żeby być już takim super precyzyjnym, został stworzony w 1999 roku. No i to wtedy była 10. rocznica przełomowego roku 89, a jednocześnie też mijało wtedy pół wieku od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Pomnik został odsłonięty w innym miejscu niż stoi dzisiaj, bo przed halą walcowni Zgniatacz 10 listopada właśnie 99 roku, a więc też w przededniu Święta Niepodległości. I to miejsce zostało wybrane dlatego, że właśnie z walcownia Zgniatacz to był taki wydział, który słynął z faktu, że tam organizacja, że struktura Solidarności była bardzo silna. No i tam też dochodziło do strajków. Przede wszystkim pamiętamy ten z 88 roku, kiedy w ogóle strajk w Hucie imienia Lenina zaczął się wówczas właśnie na walcowni Zgniatacz. Tam też była siedziba Komitetu Strajkowego w tamtym czasie. No ale wcześniej również w 81 roku, kiedy ogłoszono stan wojenny, no to walcownia Zgniatacz także strajkowała. I przez pierwsze kilka lat ten pomnik znajdował się tam, dokładnie przez lat 6. Tak, tam dodatkowo jeszcze na tej hali znajdowała się potem tak przez krótki okres taka Izba Pamięci poświęcona hutniczej Solidarności. No ale te wydziały, które kiedyś były taką ważną częścią dawnej Huty imienia Lenina, one były stopniowo likwidowane. I taki los spotkał też walcownię Zgniatacz. Właśnie w związku z tymi planami likwidacji tego dawnego wydziału pojawił się pomysł, żeby przenieść pomnik w inne miejsce. I właśnie w takich okolicznościach w 2005 roku też się zbiegło wtedy z 25. rocznicą powstania Solidarności. Zdecydowano się go przenieść w okolice Placu Centralnego. No i to miejsce też jest dobre, dlatego że ono wiąże się z tą historią Solidarności Nowochódzkiej, tak możemy powiedzieć, ponieważ te demonstracje, których w latach 80. było ponad 30 w Nowej Hucie, no znaczna część z nich przez Plac Centralny, tutaj przez jego okolice, przechodziła. Sam pomnik, jeśli ktoś by go nie kojarzył, on jest bardzo charakterystyczny, jest dosyć sporych rozmiarów, jest w kształcie literki V, to jest odwołanie do angielskiego słowa victory, czyli zwycięstwo, i jednocześnie do tego gestu znanego już z czasów II wojny światowej, tych palców uniesionych do góry właśnie w takim kształcie, to był gest premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, ale przede wszystkim to był też gest działaczy Solidarności w latach 80., te, jak to mówią niektórzy, zajączki pokazywane. Na tych ramionach tego pomnika znajduje się 11 tablic, tak, które odnoszą się do różnych wydarzeń z dziejów Nowej Huty i Polski ogólnie. No i wśród nich możemy wymienić na przykład rok 1960, tam mamy odwołanie do walk o krzyż w Nowej Hucie, mamy rok 78, to jest z kolei wybór papieża, polskiego papieża, Karol Wojtyła, który też przecież z Nową Hutą jako biskup krakowski był związany, chociażby wspierając budowę Arki Pana, został papieżem, no i to zostało tutaj upamiętnione. Do tej samej postaci odnoszą się także kolejne daty jego pielgrzymek do Polski. Rok 79, 83, tak, to te dwie pielgrzymki do ojczyzny, w trakcie których Jan Paweł II do Nowej Huty zawitał. Najpierw w 79 roku był w ogrodach klasztornych w Mogile, a potem w roku 83 dokonał konsekracji kościoła w Mistrzyjowicach, kościoła świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Po drodze mamy jeszcze rok 80, czyli powstanie Solidarności, czy w ogóle sierpień 80 roku. Tutaj w Nowej Hucie też doszło wtedy do strajków. Rok 81, no to większość z Państwa od razu skojarzy z ogłoszeniem wprowadzenia stanu wojennego. No i jak pamiętamy, też zakończenia tego karnawału Solidarności, czyli tego legalnego okresu, czy okresu legalnego jej funkcjonowania. No potem mamy na przykład rok 87, kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, trzecia już. 88 to te wielkie dwie fale strajków na wiosnę i w lecie. Z tych wiosennych strajków najdłuższy był właśnie ten w hucie imienia Lenina, także też ta data nam się pojawia. 89 to wiadomo obrady Okrągłego Stołu, potem pierwsze częściowo wolne wybory, no i mamy również odwołania już do lat 90. Ostatnia data, która tam się znajduje, to jest rok 99, czyli też czas powstania tego pomnika. I dodatkowo jeszcze na tym pomniku mamy takie cztery mniejsze tablice, które znajdują się u jego podnóża, też historyczne, też odwołujące się znowu do walk o krzyż w Nowej Hucie w roku 60, znowu do wyboru Jana Pawła II na papieża. Dodatkowo mamy jeszcze odwołanie do 10. rocznicy wydarzeń grudnia 70, czyli tych wydarzeń na Wybrzeżu wtedy. I jest jeszcze ostatnia, która przedstawia nam takie odwołanie do nowochódzkiej Solidarności. Także tam jest bardzo dużo tych treści historycznych. Ja już myślę kilka minut o nich mówię, a w zasadzie tylko je wymieniam, nie omawiam ich jakoś szczegółowo. No i to jest również takie miejsce, które często spacerując po Placu Centralnym i jego okolicach, oprowadzając tam turystów, się po prostu odwiedza. Ja to bardzo często robię, a czasami turyści, także ci zagraniczni, sami o ten pomnik pytają. Myślę, że to jest miejsce dosyć interesujące. Jednocześnie nie jedyne w Nowej Hucie związane z tematyką szeroko rozumianej opozycyjności.
10: Adam Grzanka oprowadzać po Nowej Hucie. Wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. Uważam, że Nowa Huta była totalnie niepokorną dzielnicą. Ja większość tych czasów pamiętam jako dziecko, ale naprawdę no co miesiąc zadymy. Dzieciaki w szkołach czekały, aż osiągną taki pułap wiekowy, żeby móc iść bić ZOMO. To naprawdę było tu odczuwalne. Zresztą wydaje mi się, że próba stworzenia Nowej Huty jako miasto bez Boga, gdzie to jednak ludzie byli, pozjeżdżali, tak się mówiło o Nowej Hucie, miasto bez Boga, gdzie jednak to byli ludzie przyjezdni, gdzie religia była zakorzeniona i tu nagle im się każe, żeby krzyża nie było, no to że tak powiem, materiał na gotowy łomot jest. I tak było. I batalii o krzyż, który jest też pomnikiem tam na osiedlu teatralnym. To wszystko naprawdę głęboko jest w Hucie i tym bardziej teraz już z perspektywy czasu sobie fajnie to pozwiedzać.
9: No, wymieńmy jeszcze kilka, bo jest oczywiście sporo. Nawet możemy się jeszcze cofnąć w czasie troszkę do roku 60. Gdybyśmy poszli na osiedle teatralne, znaleźli się przy ulicy Ludźmierskiej, no to tam mamy no, dzisiaj kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam w pobliżu jest też szkoła podstawowa imienia obecnie doktora Henryka Jordana, a w ich pobliżu znajduje się pomnik Krzyża Nowochódzkiego autorstwa Stefana Dołzy, rzeźbiarza Stefana Dołzy, który trafił, czy został tam zamontowany w 2007 roku. Także to jest opowieść o walkach o krzyż w Nowej Hucie, czyli takim pierwszym wielkim buncie, który mieszkańcy, społeczeństwo Nowej Huty przeciwko władzy podnieśli. Mamy również osiedle Szklane Domy, tam jest taka cała grupa różnych obiektów związanych z tematyką opozycyjną. Mamy tam na przykład przed kościołem na Szklanych Domach pomnik prasy podziemnej. Warty odnotowania choćby z tego względu, że to był pierwszy taki pomnik w Polsce. W 2007 roku go odsłonięto w związku z 25. rocznicą przypadającą wówczas 25. rocznicą wydania pierwszego numeru czasopisma Hutnik. To było największe w całym regionie Solidarności, w regionie Małopolska. Pismo podziemne, które przez 7 lat się ukazywało i ponad 200 numerów jego w sumie wyszło. I on upamiętnia nam tych wszystkich autorów tych tekstów, które były tam publikowane, tych wszystkich drukarzy, kolporterów i innych ludzi, którzy wspomagali całą tą ideę wydawania bibuły, jak to też czasem mówimy. A sam pomnik wygląda w ten sposób, że mamy właśnie takie zwinięte rulony, to są te podziemne pisma, które jakby wychodzą z takiego pękającego już lekko muru. I tutaj przesłanie było takie, Czesława Dźwigaja, bo to on jest autorem tego dzieła, że te podziemne wydawnictwa, których w Polsce było zdecydowanie więcej. Ja nawet na obronie swojej pierwszej pracy magisterskiej miałem takie pytanie, żeby opowiedzieć trochę i o formach oporu przeciwko systemowi w innych krajach demokracji ludowej niż Polska. I potem porównać to właśnie z naszą Polską. Tak? I tutaj nie wiemy w sumie, ile w Polsce wychodziło tych pism drugoobiegowych. To jest, no nie da się dokładnie takiej liczby podać, szacuje się, że tych tytułów było ponad 4000, a w pozostałych krajach, no to powiedzmy Czechosłowacja, tak, Niemiecka Republika Demokratyczna, ale to znacznie mniejsze było znaczenie tego zjawiska tam niż u nas. I na tym pomniku wymienione są różne pisma takie, które związane były z Nową Hutą, także też na pewno miejsce warte odwiedzenia. Tam bliziutko jest jeszcze pomnik księdza Popiełuszki, który, jak pamiętamy, w 1984 roku został zamordowany. I mamy też tam taki głaz z tablicą upamiętniającą Solidarność w ogóle. A dodatkowo jeszcze możemy przejść pod Arkę Pana i tam jest taki pomnik w formie takiego ażurowego krzyża. W 1992 roku się pojawił. 10. rocznicę śmierci Bogdana Włosika, czyli młodego, cały czas jeszcze ucznia, ale też już robotnika, zatrudnionego w hucie imienia Lenina, który tam w tej okolicy 13 października 1982 roku został postrzelony. Jak się okazało, ze skutkiem śmiertelnym, bo jeszcze tego samego dnia on zmarł. Pomnik poświęcony jest także innym osobom, które zginęły z przyczyn politycznych, ale no nie są tam wymienione ich nazwiska, to jest nazwisk wymieniony jest tylko Bogdan Włosik. Opowiadając w tym miejscu, że przychodząc tam, wymieniamy też chociażby takie osoby jak, nie wiem, Andrzej Szewczyk, jak Ryszard Smagur, no też Jacek Żaba, to zupełnie inne okoliczności, no i jeszcze kilkunastu innych ludzi Solidarności, którzy zginęli w latach 80. i byli związani z Nową Hutą.
3: A z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Oleg Gruszkowski.
2: Słuchacie SK Kraków News.
3: Z rodzynkami czy bez rozwiewamy spór o sernik. W tradycyjnym krakowskim wydaniu to ciasto jest puszyste, ma kruchy spód i sporą ilość bakalii. Nasza reporterka dopytywała o pochodzenie sernika i jego historyczną recepturę.
11: Polacy myślę, że kłócą się w kuchni o dwie rzeczy. O majonez i o sernik. Myślę, że możemy ten spór już rozstrzygnąć. Czy krakowski, tradycyjny krakowski sernik to ciasto z rodzynkami czy bez rodzynek?
12: Oczywiście ten spór jest odwieczny. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ale tych sporów wokół sernika krakowskiego jest oczywiście więcej, bo drugi spór, który sernik jest pierwszy, krakowski czy wiedeński. Ale wracając jakby do pytania, panie redaktor, to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mam na myśli tradycyjny sernik krakowski, no to musi być dużo bakalii. W tym sporze staje po stronie tej ilości, że ten sernik, kiedy go podniesiemy, on ma być ciężki. Od tej dużej ilości kruchego ciasta oraz bakalii.
11: No i po stronie tradycji, no bo za tym wszystkim idzie tradycja robienia tego sernika. Czym charakteryzuje się sernik krakowski?
12: Oczywiście, że tradycja. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o dziedzictwie kulinarnym Krakowa, bo to jest ważny temat dla mnie, ale nie tylko myślę, że dla mnie, ale także i dla miasta, które bardzo tutaj odważnie właśnie patrzy w kierunku kulinariów i co mnie bardzo cieszy jako historyka właśnie związanego z jedzeniem. Natomiast tutaj muszę odwołać się do niestety już nieżyjącego wielkiego mistrza cukiernictwa, troszkę zapominanego już, Stefana Przemidowskiego, który w swojej znakomitej książce, ale także miałem przyjemność wielokrotnie z panem Stefanem Przemidowskim rozmawiać, to opowiedział mi właśnie, jak ten krakowski tradycyjny sernik powinien być zrobiony, jaka jest różnica między tym tradycyjnym krakowskim a wiedeńskim. To ten tradycyjny krakowski oczywiście musi mieć kruchy spód. Musi być wykonany z 8 jajek, musi być duża ilość bakalii i koniecznie, jeżeli on ma być krakowski z tą tradycją, z tym naszym dziedzictwem, naszej kuchni krakowskiej, on musi mieć tą kratkę. A mistrz Stefan tłumaczył to tak, że no myśmy byli pod zaborami w dawnych czasach, stąd właśnie na pamiątkę tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, to ten sernik właśnie w odróżnieniu od wiedeńskiego powinien mieć tą tradycyjną kratkę, te właśnie bałeczki z ciasta kruchego na górze.
11: W ogóle skąd to ciasto się wzięło? Bo tutaj dużo pada od pana słowa Wiedeń, więc...
12: Oczywiście tak. Jest spór, właśnie to jest ten kolejny spór odwieczny. Świetny znawca Krakowa, pan Mieczysław Czuma, ma swoją teorię i uważa, że tutaj ten sernik wiedeński był drugi, pierwszy był krakowski. Natomiast ja patrzę na to troszkę bardzo podobnie, ale staram się szukać gdzieś tych informacji źródłowych i nie potrafimy niestety udowodnić, kto był pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków w kontekście tego sernika. Wiem oczywiście, jakie są różnice. Ten wiedeński oczywiście jest bez tego spodu kruchego. No i trzeba pamiętać, że ta kuchnia krakowska była kuchnią jednak nie aż tak wykwintną, nie aż tak bogatą, jednak czasy zaborów. I w przypadku wiedeńskiego, tego tradycyjnego, dajemy tutaj 16 jajek. W przypadku właśnie wspomnianego krakowskiego jest 8. I jeżeli popatrzymy też w kontekście historycznym i zobaczymy tutaj najstarsze książki kucharskie związane z Krakowem, choćby nawet Marii Gruszeckiej, to niestety nie nie znajdziemy sformułowania sernik krakowski. Znajdziemy placek właśnie z serem, właśnie z tym, który będzie nam przypominał ten sernik krakowski, natomiast nie będzie tego właśnie tej konkretnej nazwy. Także tego sporu jako historyk nie potrafię tutaj rozstrzygnąć, kto pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków. Natomiast oba serniki są równie pyszne, natomiast no ja jako mieszkaniec Krakowa i jako patriota lokalny, kulinarny, oczywiście wybiorę zawsze sernik krakowski.
11: A czy tutaj przy robieniu takiego tradycyjnego sernika, no pewnie ważne są składniki i ser. To był jakiś specjalny ser?
12: No tak, jest taka opowieść, kiedy to młody Streicher wybrał się ze swoją małżonką do Wiednia. Małżonka pochodząca z zacnego domu miała przepis od swojej mamy właśnie na sernik. No i ten ser, ten przepis podała cukiernikowi wiedeńskiemu, żeby przygotował ten specjał. No i on go przygotował zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Tylko był pewien problem, ponieważ według tej opowieści, tej legendy, użył nie sera białego, tylko żółtego. Tak więc tutaj, a dlaczego? No bo dla tutaj te warstwy bardziej uprzywilejowane wiedeńskie nie spożywały białego sera, tylko no właśnie ten żółty ser, bo ten biały ser był przeznaczony dla tych warstw uboższych. Czy to do końca jest prawda? Czy to jest tylko pewna legenda? Natomiast oczywiście ten ser musi być dobry, musi być, najlepiej, żeby był to był tłusty ser. Także tutaj i w przypadku innych specjałów kuchni krakowskiej ser to podstawa. To, co się pojawia później, oczywiście, no i sztuka tutaj w kontekście czy cukierniczki, czy cukiernika, który będzie to ciasto wykonywał, natomiast ser to podstawa.
11: Jakbyśmy chcieli zrobić taki sernik, to oczywiście dobry ser, 8 jajek, no, i co jeszcze?
12: No i oczywiście mnóstwo bakalii i jak najwięcej serca, no bo bez serca, bez tutaj dobrych chęci, to nic nam nie wyjdzie. Także to jest kosztowne ciasto, pracochłonne, natomiast później oddaje dla autorki, autora tego wypieku, ale także i dla gości, którzy myślę, że będą się zajadali. Tak więc trzeba do tego podchodzić jak najbardziej serce.
11: A czy my gdzieś w Krakowie spróbujemy takiego tradycyjnego sernika? Bo sernik sernikowi nierówny i każdy pewnie ma swoją recepturę.
12: Oczywiście, że tak, no ale tutaj jeżeli zacząłbym wymieniać pewne cukiernie, to miałbym duży problem. No naraziłbym się na złość do niektórych moich kolegów czy koleżanek z branży cukierniczej. Oczywiście tutaj mam swoje ulubione cukiernie i swoje ulubione serniki. Na całe szczęście dla mnie Kraków w kontekście kuchni krakowskiej i dziedzictwa kulinarnego jest słodkim Krakowem. I na

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Śląska, Kraków.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.